0: Thank you, DJ.
1: SK Siedlce.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Deska Siedlce.
1: Udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Rozpal grillowe smaki. Teraz idealna na grilla kiełbasa ostrołęcka, tylko złoty 99 za 100 gramów. A kiełbasa śląska z szynki, sokołów, opakowanie 500 gramów, tylko 9,99 za opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Rozpal grillowe smaki, tylko do piątku. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 34% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Uciec i poduciec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Magda Szewczuk, dziś na siedleckich termometrach nawet 26 stopni, do tego sporo słońca i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne, a weekend ma być upalny. Przypominam, że z ruchu wyłączony jest spory fragment ulicy Świrskiego w Siedlcach. Trzeba jechać objazdem.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
9: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To po tym, jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Trwa dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby starają się, by informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, a jak przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
10: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
9: A tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy wyciek nas dotyczy, wciąż nie zawiera informacji o tym. A pokaz siły. Iggy Świątek mieliśmy tej nocy w Toronto w finale turnieju WTA 1000. Polska tenisistka wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Obecnie druga zawodniczka rankingu nie miała zbyt wiele do powiedzenia w pojedynku z polską tenisistką, która mogła też liczyć na ogromne wsparcie trybun. A Świątek ostatni raz w turnieju WTA triumfowała przed rokiem. Było to w Seulu, a to jej 26. tytuł w karierze.

0: Dzień dobry wszystkim, witamy!
1: Kama i Wiktor.
0: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy, witamy, jesteśmy?
2: Jesteśmy!
0: Jesteśmy, meldujemy się dzisiaj w wielu miejscach wolne, tak.
3: Ale nie u nas, co?
0: A u nas wszystko po staremu, zawsze tam, gdzie wy. Kto pracuje z samego rana, dajcie nam znać!

0: 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w piątek 14 sierpnia. No tak, to jest ten dzień. Jutro święto. Niektórzy dzisiaj mają wolne. Kama, pozdrawiamy.
1: Moje żony powiedzieli, macie wziąć wolne i ona wzięła.
0: Macie? No to mamy. Bardzo dobrze. Nam tak nie powiedzieli. Wiktor na kawale. Może zadzwonimy do niego, jak się czuje po pierwszym dniu kawalerskiego, bo to jest trzydniowe kawalerskie.
1: Wczoraj 15 kilometrów wiosłowania. Podobno żyje.
0: To jest w ogóle, dlaczego wiosłowania, o tym mówimy, ponieważ ktoś tam wymyślił sobie, że przepłyną przez 3 dni 50 kilometrów kajakami. Zobaczymy. Może dzisiaj połączymy, zobaczymy, spróbujemy. No dobra, kto jest z nami, jakie zawody, ktokolwiek, czy ktokolwiek dzisiaj pracuje, jak to wygląda po waszej stronie, dajcie znać.
2: Zwolnijcie mnie wcześniej do domu, bo dzisiaj jest piątek, proszę was.
0: O, słuchacz dzwoni. Konrad pracuje, Konrad. Nie wiemy co robi. Chwalcie się, jakie zawody są z nami od samego rana. Nasz numerek telefonu oczywiście również do waszej dyspozycji, 664-402-302. No i kłania się też eskowy Messenger.
1: Ula teraz.
3: Radio SK. Mój szef zrobił mi dzisiaj najlepszy, dobry uczynek. I szefowa też. Wyjechali i mają piątek wolny. Czego chcieć więcej?
0: Od razu się lepiej pracuje, prawda? Jak nie ma szefostwa tuż obok, no. Ktoś dzwoni. Za chwilę odbieramy. Chwalcie się. Kto jest z nami? Jakie zawody są podłączone już w tym momencie w piątek, 9 minut po godzinie 6?

0: Jeska, tutaj Jeska, dzień dobry, witamy raz jeszcze. Ile to już? 16 minut po godzinie 6.
1: Poranne pracowanie.
0: Dzień dobry, witamy, fajnie, że z nami
1: dobry.
0: Jesteś. Ty też nie, dzisiaj pracujesz, jesteś na miejscu.
1: Niestety.
0: A kiedy odbierzesz sobie jutrzejsze wolne?
1: Jutro.
0: No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje. Marcin Prokop, lubimy.
1: Bardzo.
0: Jego wysokość ma być znowu zakochany ponoć. Czy dlatego może się rozstał tam? No dobra. Według tabloidów jego nowa partnerka to jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskich mediach. Wiadomo, że poznali się w pracy i znają się od lat. Tak to wygląda. Serio.
1: Skoro jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskich mediach, to jak nic nasza kama. Ona często rządzi i ma wpływ na was, chłopcy.
0: Tak zauważyłaś rzeczywiście?
1: No, oczywiście.
2: Rządzi nami?
0: Mogłeś tego, ale czy mogłeś tego nie mówić? No. No dobra, lećmy dalej. Teraz top Ewa Chodakowska. Pani, która no, ma figurę taką no, całkiem.
2: Całe życie na siłowni.
0: To prawda. Ewa Chodakowska wymachuje na mieście torebką i ktoś zauważył.
1: Torebeczką.
0: Torebeczką, nawet taką malutką. Ktoś zauważył i odnotował, że to jest torebka za ponad 6 tysięcy złotych. Takie malutkie za 6 tysięcy złotych.
1: Ja tam wolę mieć 6 tysięcy w torebce, niż dać 6 tysięcy za torebkę.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Proszę.
0: Fajnie, fajnie, że byłaś u nas.
1: No, fajnie, że i wy jesteście.
0: No jesteśmy, patrzymy.
1: Nie jest mi tak przykro.
0: No dokładnie, ale patrzymy jeszcze, co się dzieje. Zobaczcie, Robert Makłowicz dzisiaj w fakcie akurat. Co zarobiłem, przejadłem i przepiłem. Masz też tak samo?
1: Nie.
0: Nie?
1: Chyba nie.
2: Chyba.
1: Słuchajcie, chociaż ceny jedzenia są tak drogie, że może i wydajemy wszystko na jedzenie.
0: No. Ja tak
2: od
0: mam.
2: Dzisiaj tylko myślimy o jedzeniu.

0: 24 minuty po godzinie 6. Piątek, 14 dzień sierpnia. Czy ktoś pracuje w ogóle? Dajcie znać. Czekamy na wasze sygnały.
1: Dzień dobry, Maciek z tej strony. Kierowcy pracują. Pozdrawiam do Zgierza.
2: Halo, dzień dobry, strażacy, jadę do pracy na służbę.
3: Siemanko, Michał z tej strony. Piekarnia pozdrawia, wyjeżdżam z Płocka.
0: Och, piekarnia.
4: Też lubię.
0: Taką pyszną bułeczkę.
5: Moja siostra kiedyś pracowała w piekarni. I co, tak sobie dorabiała i przynosiła zawsze.
0: Przynosiła lewe bułki?
5: Nie, ja rano wstawałem, ona przychodziła z tak zwanej nocki i ciepłe bułeczki przynosiła.
0: Ale czy to były lewe bułki czy prawe bułki?
5: Nie wiem.
0: Za chwilę Marcin Prowski i newsy w Radiu SK. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do piątku. 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę, wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hunters. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i monitoringu. Zapewniamy bezpieczeństwo, na które możesz liczyć 24 godziny na dobę. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie gwarantują spokój i ochronę każdego dnia. Wejdź na www.hunters.pl. Hunters. Mamy oko na wszystko.
7: Nowy salon z modą męską Villaro w Węgrowie już otwarty. Odkryj kolekcję na każdą okazję i przekonaj się, że doskonały styl może iść w parze z atrakcyjnymi cenami. Odwiedź nas. Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Jesteś super.
10: Tak super, super?
9: Najbardziej super.
10: Ale tak super jak ceny Suzuki?
9: No, aż tak, to nie.
11: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
12: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
17: Magda Szewczuk. Kierowcy powinni uważać w rejonie ulicy Rynkowej w Siedlcach. Trwa tam piątkowy targ i mamy sporo pieszych. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 26 stopni, do tego dużo słońca i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
18: 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3, a to jej 26 tytuł w karierze. Pożar wędzarni w miejscowości Świerczyn niedaleko Płocka. Zginęła jedna osoba. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wybuchu ognia. A Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do drugiej w nocy przedłużone zostało zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat.
19: SK Sport News.
18: Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangers FC, remisując na wyjeździe 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się mecz w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji, a w niej do ostatniej rundy awansował też Raków, który 1-0 wygrał z Hammarby, a przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze Lech swój mecz z Klaksvík rozegra dopiero dziś.
20: Jankes.
21: Kama
22: i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
22: Radio SK.
23: 6.31, 29 minut do godziny 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, w ulubiony dzień tygodnia. Nie wszyscy dzisiaj pracują, a kto pracuje? Za chwilę wracamy do tego tematu.
24: Radio SK. Radio SK.
23: dostaliśmy sygnał od naszej Kamy, że ona też pracuje na siłowni nad mięśniami.
0: O Boże. Nie zazdrościmy jej tego urlopu.

0: 24 minuty i będzie z nami godzina 7 SK w piątek, 14 sierpnia. Na chwilę przenosimy się do Norwegii. Byłeś kiedyś w Norwegii?
1: Ja nie byłem,
0: nie. Jeszcze, jakoś nie miałem okazji jeszcze.
1: Nie. Ale oglądałem kiedyś, jak nasi Polacy szczypiorniści grali z Norwegami.
0: Tak, to się liczy, to rzeczywiście. Ale wygraliśmy, czy pamiętasz?
1: Nie, nie, właśnie wtedy przegraliśmy, okay. Dlatego pamiętam.
0: Słuchaj, jesteśmy w Norwegii, pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas słuchają gdzieś tam poza granicami kraju, przez SK.pl na przykład. W Norwegii turysta chciał zobaczyć, spotkać się z niedźwiedziem polarnym, no bo spotkał go, ale ten niedźwiedź spał sobie. Ach, idzie sobie, a niedźwiedź tak śpi. Jest. No i co zrobił? Gdzieś tam obok stała taka dziwna syrena. To był mniej więcej taki dźwięk, coś podobnego. Obudził to śpiące zwierzę. Niedźwiedź wstał. Całe szczęście niczego nie doszło do konfrontacji. Jakiejś tam takiej w klatce, powiedzmy. Niedźwiedź sobie wstał, poszedł, odszedł. No ale policjanci to odnotowali. Turysta dostał prawie 20 tysięcy złotych kary.
1: Zaznaczmy, w Norwegii niedźwiedzi polarnych nie wolno niepokoić. Nie taki wolno. Jest przepis.
0: No to czyli wychodzi na to, że gość wydał dwie dychy 20 tysięcy złotych, żeby obudzić niedźwiedzia. Gratulacje, no.
1: Taniej by było, nie wiem, ustawić budzik w telefonie. Albo kawę mu kupić.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Rozpal grillowe smaki, tylko do piątku. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 34% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
11: Ale tu gorąco!
12: To kup mieszkanie w M3.
11: I co, będzie chłodniej?
12: Będzie. Klima za 0 zł.
11: Serio?
12: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
13: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
12: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
13: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.

0: 15 minut do godziny 7 tu SK.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday to you. Katarzyna!
2: Eska budzi w pół godziny.
0: Wolisz, jak się do ciebie mówi Katarzyna czy Kasia? Jak jest Kasiu?
3: Zależy, o czym rozmawiamy.
0: Oho! Jak przychodzimy do twojego gabinetu kosmetycznego, gabinetu beauty, to wtedy dzień dobry pani Katarzyno, tak?
3: Nie, jest właśnie odwrotnie.
0: Tam jest Kasiu?
3: Tak.
4: Dzisiaj French.
0: O, a dzisiaj, a twój facet mówi do ciebie Kasiu?
3: Zależy, co chce.
0: Kasiu, dzisiaj twoje urodziny. Wszystkiego cudownego, wspaniałego oczywiście od nas, od Radia SK. Donoszę
3: czuję się zaszczycona.
0: Ale ty masz swój gabinet beauty, ale też pracujesz w jakimś urzędzie, czy nie?
3: Tak. Zgadza się.
4: I prawo na to pozwala?
0: Jak?
3: Tutaj tak.
0: To jak to, idziesz najpierw do urzędu, a później po urzędzie jeszcze do salonu?
3: Mhm. Da się.
0: Okej.
4: Okay. Czyli to ile ty godzin dziennie pracujesz?
3: Nie pracuję tak co prawda codziennie, ale trzeba tą głowę po urzędzie przewietrzyć.
0: Ale napisała tutaj, ktoś napisał do nas, może tak, osoba napisała, że można, pracujesz w urzędzie, można z tobą kraść.
4: Konie kraść.
0: A, konie.
3: Jezu, już mi się ciepło zrobiło.
0: Czyli, że jesteś taka super. No to jest.
3: Całe szczęście, że mam dziś wolne, słuchajcie.
0: Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie, że jesteś tak cudowna?
3: No takim człowiekiem może być tylko jedna osoba.
0: Kto? Czyli?
3: Mistrzu zamieszania, moja Justa.
0: Justynka, brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo! I to przez nią przelatują te wszystkie pieniądze, które wędrują w twoich rękach. Stówkę mamy dla ciebie oczywiście. Urodzinowa stówka.
3: Szok.
0: I dorzucamy jeszcze zapas oryginalnego soku. Będzie fajnie, będzie co pić, będzie co wydawać. I czego tobie życzyć jeszcze, powiedz Kasiu, czego tobie życzyć?
3: Spokoju. Nam wszystkim.
0: A przychodzą do ciebie też faceci do twojego gabinetu beauty?
3: Tak.
0: I co robią?
3: Czy będzie bolało?
0: Ale dobrze.
4: Znam, że duże oczy przy tym, jak trzeba płacić.
0: No dobrze, ale...
3: Tam,
0: ale
3: tutaj nie, akurat zamykają, ale, na szczęście.
0: Ale chyba nie przychodzą do ciebie sobie nastawiać nosy, tylko no, przychodzą coś... Ale co robią faceci u ciebie w gabinecie beauty?
3: Na przykład dbają o to, żeby ich spojrzenie było ładne.
0: A ty jesteś dobra, no to po raz ostatni, czyli co robią?
3: Regulacje brwi, polecam.
0: Naprawdę?
3: Mhm.
4: Trzeba było nie pytać.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Paweł, patrzysz na moje brwi, to ja potrzebuję regulacji, czy nie?
4: Chodź tutaj.

0: sporo osób się odzywa. Tak, pracujemy, jesteśmy. Pozdrowienia dla kurierów, którzy są z nami od samego rana. 36 minut i będzie z nami godzina 7. Dziennikarze też są z nami. Marcin Prostki nadchodzi i za chwilę newsy u nas.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Magda Szewczuk, przypominam, że od dzisiaj zamknięty jest fragment drogi powiatowej Żeliszew-Podkosielny-Ozoru w gminie Kotuń. Będą objazdy. Na termometrach w Siedlcach dziś do 26 stopni. Dzień będzie pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
17: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek mamy w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Te wydarzenia śledzi reporter Eski Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
18: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienie o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazał, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej.
17: A tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, a do tego maksymalne stawki za litr.
19: Jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
20: Cena diesla.
21: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
20: No to jest dużo bardzo, nie?
16: dużo.
17: No, usłyszał Darek Brombosz od kierowców na Śląsku. W zależności od rodzaju paliwa i miejsca obniżka może przekroczyć złotówkę. A Iga Świątek, królową Toronto w finale turnieju WTA 1000 Polkę nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3 i sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie. Podczas ceremonii wręczenia pucharu Świątek postanowiła odnieść się do krytyki, z którą musiała się ostatnio mierzyć. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie, to wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.
5: Janke, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: Dobra, co rodacy, dzień dobry, witamy w piątek, 14 sierpnia. Jakie zawody są z nami? Halo?
20: Odbiór odpadów nie ma wolne, także jeździmy i odbieramy od was śmieci. Dzisiaj akurat plastik, pozdrawiam.
14: Plastik, czyli żółte.
17: Co? Tak. A nie, bo pomyliłem się i szkło wystawiłem.
21: On zawsze szkło.
14: To przypomniały mi się kosze na śmieci u mnie w bloku. Jak była pandemia, najwięcej było właśnie szkła.
21: Ale że jemu się kosze na śmieci przypominają.
14: No,

0: Kuba.
1: Dwie siódemki w godzinie, 7 minut po godzinie 7. Za chwilę zabieramy się za 7, wygrywa. Tak! Jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzwonimy. Damy sygnał oczywiście, kiedy można odpalać 664-402-302. Tymczasem na chwilę wpadamy do Kościeliska. Przepiękna miejscowość, blisko Zakopanego.
2: Byłeś? Hej! Byłem, przechodziłem, przejeżdżałem, ale coś było.
1: Ja uwielbiam, naprawdę fajnie, ale no tam się coś tam porobiło. Nie wszędzie, ale jest lokal, gdzie pomiędzy godziną 12 a 18 wpuszczani są tylko i wyłącznie goście, którzy powiedzą, że przyszli na obiad.
2: A, czyli jak tylko na
1: kawkę? Na kawkę to nie bardzo. Nie, serio, naprawdę, tak pomiędzy 12 a 18 wpuszczani są goście, którzy chcą zjeść obiad.
2: Zobacz to. Do tego parking kosztuje 50 zł, a za siku, nawet siku, goście lokalu muszą dopłacać 5 ziko.
1: To robi się naprawdę niezły rachunek, ale tak sobie pomyślałem, że najgorzej jest zamówić zupę, bo potem jeszcze dopłacasz za konsekwencje, no. Życzymy wszystkim smacznego.
2: O, poszła piątka.

0: Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, to jest ten moment. Zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: O, kto pierwszy, ten lepszy doleci do siódmego pytania, prawidłowo na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. A czekają na was taki magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Dorzucimy jeszcze nerkę, no i jakieś gadżety nasze SK-owe. Zapraszamy jeszcze raz, 664-402-302. Pamiętajcie, że zawsze mamy aż dwie minutki. To jest czas maksymalny. Jeśli nie dojedziemy do siódmego pytania, no to wtedy, to niestety do widzenia, ale nie się uda. Halo, dzień dobry, kto dzisiaj pierwszy?
2: A, dzień dobry, Ania.
0: Witamy Anię z tamtej strony. Ania, pracujesz dzisiaj?
2: Ja cały czas pracuję. Mama na 24 godziny na dobę.
0: No dobrze. A co to za robota?
2: Mama.
0: Mama, ach, z mamusią. No dobrze, bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego dla mamy i dla ciebie. Trzymamy kciuki i dla ciebie.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Mamy dwie minutki, uwaga. Pierwsze, jak inaczej po polsku powiesz, że jesteś głodna? Ale nie wprost.
2: No, zjadłabym coś fajnego.
0: No okej, okay.
3: Chociaż my...
0: Kiszki.
3: Tak, marsza grają.
0: Na przykład, wrzuciłbym coś na ruszt, umieram z głodu, też tak się mówi. Okej, okay, lećmy dalej.
1: Drugie.
0: Czy do kurczaka po tajsku jako jeden ze składników dodaje się bigos?
2: Nie.
0: Ale było blisko.
1: Trzecie.
0: Ale można by w sumie, też byłoby dobrze. To teraz chemia, uwaga, chemia. Małe, podłużne rurki zamknięte z jednej strony do małych prób. To zlewki czy probówki?
2: Probówki.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Uwaga, ważne pytanie. Na czym latają czarownice?
2: Na miotle, ewentualnie na odkurzaczu.
3: A to już ta nowa wersja.
0: Najnowsza. Lećmy piąte. Dalej, piąte. Jaki kraj przypomina kształtem buta?
2: Włochy.
0: Dobrze.
3: Teraz ładnie. Będzie ciężkie.
1: Szóste.
0: Uważaj, teraz posłuchaj uważnie. Co to za dźwięk? Posłuchaj uważnie. Wakacyjny bardzo.
2: Według mnie brzmi jak świerszcz.
3: Jak co?
0: Świerszcz. A coś podobnego?
3: W Chorwacji najczęściej.
0: Chorwacki świerszcz, taki można by powiedzieć.
3: Ma nam o tym śpiewał.

0: Aj, no.
1: Cykady, Aniu.
2: Cykady.
0: Aj, 20
3: dziękujemy
0: sekund.
3: Pięknie, dobra, mamy 20 sekund, szybko i mamy i ostatnie pytanie, może się uda. 6-6-4-4-0-2-3-0-2.
4: Ostatnie dawaj. Pytanie, halo?
0: Halo?
3: Uwaga. Jesteś?
5: Siódme.
3: Jakie jutro mamy święto w naszym kraju?
2: Zniebowzięcia Matki Boskiej.
0: Dobrze!
3: Zaliczamy. 17 sierpnia, jeszcze się upewnię.
4: Czy... Nie, jutro jest 15.
3: A ja wczoraj 15, ja 17 chciałem wbić oczywiście. No dobra, sprawdzamy, czy jesteś pewny, że dobrze powiedziałeś?
2: Zniebowzięcia Matki Boskiej.
3: No i bardzo dobrze, zaliczamy oczywiście. Matki Boskiej też Zielnej, 15 sierpnia i tak dalej. Gratulujemy oczywiście, nagrody są twoje. Dla kogo nagrody są, jak masz na imię?
2: Łukasz.
3: Łukasz, wszystkiego dobrego, cieszę się Łukasz troszkę, chociaż.
2: No pewnie, dziękuję i udanego weekendu życzę wszystkim słuchaczom.
4: No, pozdrawiamy Łukasz.

0: Britney Spears w Radiu SK. 25 minut po godzinie 7. Kto nie śpi, kto pracuje. Pytamy o zawody, które są podłączone do dzisiejszego dnia, czyli do piątku 14 sierpnia. Bankowcy nie śpią, informują nas. Kto to jest? Jakaś dziewczyna z Oborników.
1: Natalia.
0: Natalka.
1: Natalia.
0: Oborniki wielkopolskie. Pozdrowienia oczywiście wysyłamy w tamtym kierunku. Jakie zawody jeszcze nie śpią? Do tego tematu na pewno za chwilę wrócimy.
1: Wielkopolskie, czyli Lech Poznań.
0: Ach, to dzisiaj dopiero będą grać.
1: Dzisiaj będzie grał.
0: Tak, za chwilę szczegóły, jeśli chodzi o piłkę nożną. Iga Świątek też fajnie wygrała kolejny turniej.
1: To trochę mniejsza piłka.
0: To mniejsza piłka, rzeczywiście, ale o piłce nożnej na pewno za chwilę w newsach.
2: SK.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Ta.

0: Sianka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
1: Klasa, a nawet klasyka.
0: A rap?
1: Też klasa.
2: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
3: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
2: Alior Bank. Pewni swego rytmu. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
1: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
2: O, a jednak?
1: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
2: No a kierunki?
1: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
5: Magda Szewczuk. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest bardzo wysokie. Piątek będzie pogodny, a na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Weekend z temperaturami powyżej 30 kresek. Uważajcie, w rejonie Rynkowej w Siedlcach trwa tam piątkowy targ.
4: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
6: Jest 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. 40 osób wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. O szczegółach tej decyzji władz PiSu w newsach o 8. A Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii.
7: SK Sport News.
6: UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvik. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś, na godzinę 20. Grały wczoraj pozostałe polskie kluby. Raków wyszarpał awans Hammarby do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Do niej spada Górnik, który przegrał w 2 meczu z Ferencvarosem w Lidze Europy, w której za to dobrze spisuje się Jagiellonia. Wczoraj poradziła sobie z Rangers i zagra w ostatniej rundzie eliminacji.
8: Jankes,
9: Gama
10: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No dobra, gramy dalej. Piłka w grze. 7.31. Kto już nie śpi? Jakie zawody są z nami?
13: Cześć, Radio SK. Drwale pracują cały dzień, cały miesiąc, cały rok. Na okrągło.
12: Na okrągło.
13: Pozdrawiam wszystkich.
12: Tak jak drzewa cały czas na okrągło.
14: Rosną.
12: Rosną.
14: No. A później na papier toaletowy.
12: No. Shakira, Shakira, Oscar, Oscar, cymś, cymś i za chwilę do was wracamy.

0: Cały czas. Jesteśmy tutaj w Radiu SK 7.37. Tu był Oskar Cyms. Czy kiedyś Noser za chwilę u nas będzie po raz kolejny wkręcał? Czy był kiedyś może Amadeuszem?
1: Chyba Amadeuszem? Mozartem?
0: No i właśnie, no zobaczymy. Za chwilę się okaże, kim dzisiaj będzie oczywiście nasz kochany, najlepszy na świecie Kamil Nosel. Tymczasem, uwaga, nietypowy finał wystawy przygotowanej w Salzburgu z okazji 270. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. O właśnie, ach to pięknie brzmi. Z ogrodu zniknęło ponad, no nie, około 200 figurek, złotych figurek przedstawiających słynnego kompozytora. To była no taka specjalna wystawa poświęcona właśnie tej sytuacji. Było tego 300, 200 zniknęło.
2: Czyli jeszcze jest 100. Ja doczytałem, że to miała być taka atrakcja dla turystów. Figurki zaczęły znikać, ktoś to zauważył. Doliczyli się ponad 200 zniknęło.
0: Weź tam kliknij, sprawdź, czy ktoś może nie wystawił 200 Mozartów na Oliksie.
2: Jest!
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do piątku, 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero, tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elderbrook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
11: Ale tu gorąco.
12: To kup mieszkanie w M3.
11: I co, będzie chładniej?
12: Będzie. Klima za 0 zł.
11: Serio?
12: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
13: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
12: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
13: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13. m3skorupka.pl.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.

0: Tańczymy z wami od samego rana. Sporo zawodów jest z nami, za chwilę do tego wrócimy. Oczywiście machamy wam. No, kierowcy śmieciarek między innymi się odzywają, że są z nami.
1: Pozdrawiamy gorąco.
0: Dziękujemy. Jeździłem na tak zwanej stopce, coś niesamowitego. No dobra, okej. Okay. Pytaliśmy, rozmawialiśmy wcześniej o tym, czy Nosek kiedyś był Amadeuszem. Chyba nie, ale też nie był rozkrytą Edytą.
1: Dzisiaj jest po raz pierwszy. Mam nadzieję, że uda mu się.
0: W sensie?
1: No wkręcić.
0: Dobra, posłuchajcie uważnie, co teraz wymyśli.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham, halo?
4: Dzień dobry, czy ja do pana Sławomira się dotelefonowałam, tego z parteru?
3: Tak.
4: Kłaniam się rozkryte za po tej stronie, proszę pana, na gabaryty. Tam coś pan wrzuca do tych gabarytów?
3: Tak, ten, szafki.
4: No to właśnie widzę, proszę pana. Czego pan nie poczekał na swoją kolej?
3: A jaką kolej?
4: No bo sąsiad, proszę pana, spod numeru 14 też sobie dzwonił do nas i zamawiał gabaryt.
3: A ja to nic o tym nie wiem, nawet, no bo, że to trzeba zamawiać.
4: No bo pan w ogóle nas nie poinformował, że pan będzie gabaryt rzucał.
3: No bo ja nic nie wiedziałem. Zawsze mówili, że dobra, co dwa tygodnie ktoś odbiera po prostu, nie?
4: Tak, ale jeżeli są większe gabaryty, to warto wtedy poinformować. Dobra, proszę pana, pan będzie mógł ten swój gabaryt jeszcze rozpoznać, czy to już jest jakoś nie do poznania?
3: Znaczy tam jest szafki...
4: Dobrze, czyli do poznania.
3: Z tymi kremowymi frontami i tylko tyle.
4: Ja muszę się pozbyć pańskiego gabarytu, żeby tamten mógł zrzucić swój gabaryt, a dopiero później pan będzie mógł swój gabaryt dać.
3: No to sorry, że nie ma tego jakoś informacji.
4: Nic się nie stało. Niech mi pan tylko powie, czy pan się upora do dzisiaj, żeby ten swój gabaryt zabrać stamtąd.
3: Nie mam szans, nie mam gdzie.
4: Nie, proszę pana, to mnie nie interesuje. Pan musi to zrobić, bo tamten sąsiad już do nas, proszę pana, wydzwania i nas opiernicza, że my nie mamy miejsca dla niego.
3: Znaczy, mnie w tej chwili nie ma przynajmniej dwa dni, więc nie ma szans po prostu.
4: Nie, no to ja wyślę konserwatora, żeby pan pod drzwi to, proszę pana, zwalił, no bo tak to ja nie mogę.
3: Proszę panią, ja już tam mieszkam 20 lat.
4: No.
3: Wystawiałem różne łóżka, jakieś rzeczy i nigdy nikt mi nic
4: widocznie
3: nie powiedział,
4: nikt
3: że jest
4: wcześniej
3: jakaś
4: nie rezerwował, proszę pana.
3: Nigdy, 20 lat tam mieszkam.
4: Pan teraz śmieci na wagę złota, proszę pana, to każdy, proszę pana, zwraca uwagę na to.
3: No ja nie wiem, ja po prostu jestem w szoku, to co pani mi mówi. 20
4: proszę pana, to Mariusz szokuje
3: mieszkam.
4: Pana jeszcze bardziej.
5: Siema, człowiek, skończony zostałeś, weź se.
3: Mój Boże.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: tutaj jest, pytacie, kto pracuje, kto jest z wami w piątek, tuż przed świętem, 14 sierpnia.
1: Nosel pracuje!
2: No oczywiście, ja jestem oddany swojej pracy, nie tylko tej tutaj.
0: Bardzo dobrze. Kamil przyniósł coś wyjątkowego. No dobra, dajcie znać, może wpadniecie na pomysł, co przyniósł Nosel do studia. Czekamy na eskowym messengerze.
2: Przy okazji podpowiemy?
0: Nie.
2: A, dobra.
0: Co Nosel przyniósł? Coś dobrego, można powiedzieć, tak. Panie sprzątające wysyłają informacje, że są z nami, klatki schodowe sprzątają.
3: Jest też handel.
4: Cześć, tu Angelika. Handel też pracuje dzisiaj.
0: Dobrze, no to przyjdziemy. Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Co przyniósł do studia Nosel? To jest naprawdę coś niewielkiego dobrego.
5: Reklama.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
19: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jangle Osia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
5: Nie.
9: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem. I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
21: Magda Szewczuk, cały czas spore utrudnienia mamy na trasie Siedlce-Łuków. Na 63 pod Wiśniewem trwa budowa nowej ścieżki rowerowej. Na termometrach w Siedlcach dziś nawet 26 stopni. Piątek będzie pogodny, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
1: Ósma na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Rozwój Plus. I z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski.
11: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i dwóch senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Awanse zostaną wręczone w sobotę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości. Wielki sukces Jagi, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1.
22: Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii, dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował Zato Raków Częstochowa, a dopiero dziś rewanżowy mecz w Lidze Europy rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvik zostało przełożone, bo poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.
23: Kama i Wiktor
24: w Radiu RSK.
0: No i jeszcze nosol w studiu Radio SK. Dzień dobry, Nosalek.
2: Dzień dobry, ale tym pachnie.
0: Aha, właśnie, padło pytanie, bo ja jestem szczęśliwy, że to przyniosłeś. Co przyniósł nosol do studia dzisiaj? Dzień dobry.
25: Cześć, SK. Mam wrażenie, że nosol przyniósł dzisiaj bardzo dobry placek lub jagodzianki.
2: Placek.
0: Placek.
2: Cieszę się, że wierzycie w moje umiejętności, nie?
0: Spojrzałem na twoją głowę, tak. Tu masz fajny placek taki, no.
2: Weź!
0: Zagryź. Słuchajcie, tak za chwilę się wszystko wyjaśni. Co przyniósł Noswell?

0: po tym kleju śpiewała między innymi Stanach. Ostatnio miałem całe ręce poklejone.
1: Co się stało?
0: No kleiłem, coś tam synkowi się popsuło.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę, no dobra.
1: Cały Jankę.
0: 10 minut po godzinie 8, tutaj SK w piątek, 14 sierpnia. Padło pytanie, bo dzisiaj Kamil Nosek, który jest z nami w studiu, przyszedł z czymś wyjątkowym. No i jak myślicie, co to może być?
3: Cześć, tu Adam. Dostawcy też dzisiaj niestety pracują. A Nosel może przyniósł jego dzianki, pewnie z truskawkami.
1: Jako dzianki.
3: Takie dobre. Pozdrawiam.
1: Ja bym przyniósł tylko jego dzianki z dżemem i truskawkami.
0: Dobra. Czas na, proszę państwa, rozwiązanie. Och, właśnie. Tego.
1: Powiedz ludziom, powiedz.
0: Zabawy. Tego jakże ważnego wątku w naszym życiu.
1: Zademonstruj.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dobre są te lody, Bambino. 17 po 8.
2: SK tankuje do pełna.
1: Wiola z nami, która zgłosiła się na SK.pl po to, by tankować. Najlepiej pod sam korek swoją furę. Dzień dobry, Wiolu, witaj.
3: A dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Ty pracujesz w ubezpieczeniach, tak? Gdzieś tam zajmujesz się tym?
3: Tak, zajmuję się ubezpieczeniami.
1: Okej. A powiedz mi, bo Jennifer Lopez ubezpieczyła swoje pośladki na 27 milionów dolarów. Gdybym ja chciał swoje pośladki u ciebie ubezpieczyć, jest taka opcja?
3: Będzie grubo, pewnie, zapraszam.
4: Będziemy grubo, ale cię oceniła.
1: Będzie chudził, mnie jest chudo. Jak ja się rozbieram nad jeziorem, to od razu się psy na kości rzucają, tak to wygląda.
3: No to musi być grubo, żeby było duże odszkodowanie, prawda?
1: Ach, no dobrze.
4: Czyli Wiola lubi, jak jest trochę więcej, to ja może ja pójdę.
1: To ja kolegę wyślę. Wiolu, zgłosiłaś się, by tankować. Gdzie ty chcesz jechać i dlaczego, i z kim, i po co, i w ogóle?
3: Chcę jechać do Wrocławia z mężem na 13. rocznicę ślubu. A jeszcze powiem jedno. Tego samego dnia, kiedy brałam ślub, mam też urodziny.
1: A kiedy to będzie?
3: Podwójne. 14 września.
4: A ona przypomina mężowi jak coś. Kumulacja.
1: Dobrze, a dlaczego Wrocław?
3: No bo jest pięknym miastem, a jeszcze go nigdy nie widziałam. Jeszcze nigdy nie byłam we Wrocławiu.
1: Jak to mogłaś nie być we Wrocławiu?
3: No nie byłam. Tak się złożyło.
4: To jest zawsze po drodze.
3: 35 lat i nie byłam.
1: Ile?
3: 35 lat nie byłem we Wrocławiu.
4: I 13. rocznica ślubu.
1: Wszystko tak się dobrze składa. 35 plus 13, 48. Nie wiem, dlaczego tak policzyłem, ale tak czy siak tankujemy. Tankujemy waszą furę. Jedźcie. No, wyjechali na wakacje. No, gratulujemy oczywiście kierunku. Kierunek wspaniały. We Wrocławiu jest co robić. Można spacerować i tańczyć, i dobrze zjeść, pobyczyć się, pooglądać, spotkać się z krasnalami fajnymi.
4: Jak ktoś jest fanem pierwszej miłości, to przecież tam nagrywali. No. To można sobie pochodzić, pooglądać.
1: A tych Fertka też chyba tam, nie?
4: A też! No. Ćwiartki 3x4, taki adres.
1: Dobra. Wszystkiego fajnego. Pozdrowienia dla twojego faceta. Bawcie się dobrze. I pozdrawiamy również twoje pośladki. Jakbyś chciała ubezpieczyć, to ja znam dobrą ubezpieczalnię. Jakby co, dobra?
3: Konkurencja.

0: uwielbiamy. Siana Spiro w Radiu SK, 25 minut po godzinie 8.
1: Wokal ogień, można by rzec.
0: Uwaga z tym ogniem w lasach, bo no jest coraz goręcej i coraz bardziej sucho. Coraz suchiej, że tak powiem. Uwaga i za chwilę między innymi
1: o tym. To w bezokoliczniku to suszej.
0: między innymi o tym w newsach. Już po Sienie. O mnie było na końcu you.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Rozpal grillowe smaki. Tylko do piątku. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta. Aż 34% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
7: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
17: Magda Szewczuk, kierowcy uważajcie w rejonie rynkowej w Siedlcach. Trwa tam piątkowy targ i tradycyjnie mamy sporo pieszych. Dziś na siedleckich termometrach nawet 26 stopni. Piątek będzie pogodny, a ciśnienie atmosferyczne wciąż jest bardzo wysokie.
16: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
18: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Spore utrudnienia na Krajowej 50 na Mazowszu. Między Sochaczewem a Wyszogrodem ciężarówka zderzyła się z osobówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia i przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. A dziś podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham wystartują dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Glinka, a pierwszy dzień wieloboju czeka Adriannę Sułek-Szubert.
19: Kama i Wiktor.
20: Radio SK.
21: 8.31, 29 minut do godziny 9. Kto jeszcze jest z nami? Jakie zawody się podłączyły w piątek 14 sierpnia?
22: Hej, SK, na pewno nie śpią pielęgniarki z Grudziądza, z przychodni wojskowej. Pozdrawiamy.
21: Ach. Byłeś kiedyś w przychodni wojskowej?
23: W wojskowej jeszcze nie byłem, bo nie jestem żołnierzem.
21: No i wszystko jeszcze. Przed tobą. Jutro będą żołnierze świętować. Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich żołnierzy i pielęgniarek.

0: Bocelli, między innymi w tym utworze pięknie występuje, 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Cieszymy się, Milusio. Mam nadzieję, że już swój dzień odpaliliście.
1: O, tak.
0: Właśnie.
2: O! O, po jednej.
0: Po jednej nutce, poznaję. Passat T1.9 TDI.
2: Dobrze!
0: A ten dźwięk jest naprawdę rewelacyjny. Słuchajcie, dlaczego ten dźwięk się pojawił? No bo Unia Europejska bierze się za sprzedaż używanych samochodów.
2: Już nie mają czym handlować.
0: Większość zmian zacznie obowiązywać od 2028 roku. Przy sprzedaży auta trzeba będzie potwierdzić, że samochód faktycznie nadaje się do jazdy, na przykład aktualnym badaniem technicznym.
2: Czyli jak nie przeszedł wasz samochód badania technicznego, to nie możecie go sprzedać.
0: Nie wolno, nie. I jeszcze raz nie, czyli samo, tak właśnie teraz pomyśleliśmy sobie, to już, że samo Niemiec płakał, nie, jak sprzedawał, no już nie wystarczy.
2: Nie. Tylko do kościoła jeździł.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Uciec i pod uciec kurczaka aż 41% taniej.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
2: Ale tu gorąco.
3: To kup mieszkanie w M3.
2: I co, będzie chłodniej?
3: Będzie, klima za 0 zł.
2: Serio?
3: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
2: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
3: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
1: Regulamin, biuro sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Rozpal grillowe smaki. Teraz idealna na grilla kiełbasa ostrołęcka, tylko złoty 99 za 100 gramów. A kiełbasa śląska z szynki, sokołów, opakowanie 500 gramów, tylko 9,99 za opakowanie.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: kto nie pracuje, czy kto nie pracuje, to wiemy, no bo ci się nie odzywają. Kto pracuje w wolny piątek, czyli dzisiaj, 14 sierpnia. No właśnie, z tymi zawodami jest różnie od samego rana. Sporo osób pracuje, sporo osób nie pracuje.
1: Służby pracują, i wojsko, i policja.
0: Pielęgniarki, jak mówiły, dziewczyny dzwoniły. No dobra, okej, kto jeszcze pracuje? Halo, halo?
2: A, dzień dobry, witamy. Serdecznie pozdrawiamy panów redaktorów i panią Jadzie. A tu kierowca ciężarówki, wywrotki dokładnie. A ja do morze piasek, tym co są na urlopie, robią remonty w domu. Pozdrawiam.
1: Prosto z plaży.
0: A to dobrze, rzeczywiście, no, na plaży albo jakąś fajną taką do piaskownicy. Super, no. Oczywiście życzymy szerokości. Ktoś jeszcze? Halo, witamy, dzień dobry.
3: Siemka, tu Tomasz, dostawcy też nie pracują, wiozę wam jajka, żebyście mieli co jeść w niedzielę rano.
0: W niedzielę? Kiedy?
1: No tak, bo to już Wielkanoc.
0: Coraz bliżej, no dobrze, dziękujemy. To dla mnie od razu 20, poproszę.
1: Tak? Tyle zjesz?
0: A co?
1: Proszę pan. Majonez czy bez?
0: No zy.
1: A który?
0: To lepiej.

0: bardzo, która godzina?
1: 8:55, 5 minut zostało nam.
0: Dziękuję, jestem bardzo miły, naprawdę. Kto jeszcze nie śpi, kto dzisiaj pracuje w dzień, powiedzmy, no wolny od pracy?
2: No hej, Eska, oczywiście księgowe też dzisiaj pracują, jak to zawsze, między 10 a 20.
0: W 20? Którym?
2: 20.
0: Słychać, od razu usłyszałem swoją księgową, która zawsze mówi, no i co, nie mogłeś przyjść wcześniej? No nie mogłem, no nie mogłem przynieść dokumentów wcześniej, no.
1: Ona tak mówi, jakby cię nie znała.
0: Przypomnijmy, między którym a którym? Między 10 a 20. Zostańcie blisko radia, za chwilę do was wracamy, będą też newsy, no i za chwilę wracamy do hitów na czasie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
18: Magda Szewczuk, przypominam, że na Krajowej 19 pod Sarnakami w powiecie łosickim cały czas ruch bypassem, jedźcie ostrożnie. Ciśnienie atmosferyczne w Siedlcach i regionie jest bardzo wysokie, piątek będzie pogodny, a na termometrach dziś nawet 26 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
5: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska przekonuje, że potrzebna była szybka decyzja. Sprawa tej rodziny jest znana sądowi od stycznia.
16: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
5: Nam przypomnę, do groźnej sytuacji doszło w niedzielę. 4-latka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby, które złapały ją w koc. Nietrzeźwa matka spała wtedy w mieszkaniu. A polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję. Udało się jej zapobiec w ostatniej chwili dzięki akcji policji i ABW. Premier Donald Tusk zaznacza, że to sytuacja bez precedensu.
19: Że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
5: A człowiek, który miał być celem zamachu, jak przekazał premier, to osoba niewygodna dla reżimu Putina. A po wycieku danych milionów Polaków, kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoctor ich przetwarzanie. Służby nadal szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków.
0: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek 14 sierpnia, dwie minutki po godzinie 9. My jesteśmy cały czas.
1: Kama wrzuciła na Instagrama, że nie śpi. Ładowała tynk do samochodu.
0: Kama remontuje, Kama wzięła wolno, klasyka gatunku. Trzymamy bardzo mocno kciuki. I ostatnio rzeczywiście fajnie tam się udzieliła, że jak będzie zła na kogoś, że coś poszło nie tak w tym remoncie, no to będzie na kogo zła?
1: Na siebie.
0: Na siebie. Ale to była taka delikatna wersja tego, bo dokładnie powiedziała, że jeśli ktoś będzie chciał, kto ci to, jak ktoś wejdzie i kto ci to
1: zepsuł?
0: No jak to kto? No ja, no. A teraz Wiktor Waligura i Dry Scout.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 19 minut po godzinie 9, tutaj SK w piątek 14 sierpnia. My pracujemy, my jesteśmy. Radio działa 24H na dobę.
1: Oczywiście, a ty, Jankę, już zrobiłeś zakupy? Bo w sobotę sklepy nieczynne.
0: No to są sklepy nieczynne?
1: No święto!
0: Czy ja rzeczywiście
2: dzisiaj nie uciekło. Sobota niehandlowa?
0: No dobra, kto pracuje dzisiaj od samego rana? Halo, halo, dzień dobry, tu SK.
3: Hej, SK, na pewno nie śpią pracownicy galerii handlowej w Białymstoku, pozdrawiam.
0: A, mówiłem!
1: Czekają na ciebie!
0: Ojej!
1: Już się kolejki tworzą.
0: Ale to dziękuję ci bardzo, jesteś bardzo fajnym przykładnym kolegą, który tutaj informuje, podpowiada.
1: Nie ma za co, jakbyś na zakupach, kup mi coś.
0: Dobra. Pomyślałem, czym ja mógłbym ci dobrze zrobić?
2: Może no? Ten szampon.
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: I po reklamie.

0: Oskar bez końca, Cymst w Radiu SK, 9.39, 21 minut i będzie z nami godzina 10, fajnie, że z nami jesteście. No wakacje w pełni, gofry, lody, loty.
1: Kochani, lecimy, już jesteśmy na lotnisku.
0: Kocham. Rzeczywiście, akurat to nie był Dubaj. Dziewczyna leciała do Turcji.
2: Bardzo dobrze.
0: Nie wiemy, czy na włosy, czy na zęby, czy na co innego. Po prostu może na wakacje. Przynajmniej chciała. Na lotnisku w Modlinie 22-latka chciała polecieć do Turcji, ale podczas kontroli okazało się, że przerobiła swój dowód.
3: Flamastrem.
0: To jest hit w ogóle. Zmieniła dziewczyna datę wydania, no bo nie zauważyła wcześniej termin ważności dokumentu, żeby wyglądał na aktualny i pozwolił jej przekroczyć granicę.
3: Miały być tak piękne wakacje.
0: Ale czekajcie, no nic straconego. No teraz czekają wycieczka do prokuratury przecież.
4: Radio SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99.

0: Akcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
1: Esko.

0: Ed Sheeran w Radiu SK i Martin Garrix. 5 minut i będzie z nami godzina 10. Łukasz Dumczyk z nami, dzień dobry.
1: No witam, cześć.
0: I co tam, Łukaszku?
1: Jest taka pustka na drogach. Było tyle miejsc parkingowych u nas pod radiem, że ja nie wiedziałem, co wybrać.
2: I co wybrałeś?
1: Na środku stanąłem.
0: Bo wszyscy zostali w domu i słuchają. Bardzo dobrze.
1: To dlatego.
0: Oczywiście, bo dzisiaj taki dzień, no trochę wolny od pracy. Nie wszyscy oczywiście pracują, niektórzy nie pracują. Pozdrowienia oczywiście wysyłamy w stronę tych pracujących, przede wszystkim tych leżakujących również. Będzie można usiąść wygodnie, może nie na leżaku, ale na krzesełku w Operze Leśnej pomiędzy 24 a 27 sierpnia. Wtedy odpalony jest Top of the Top Sopot Festival bieżącego roku. Będziemy mieć wejściówki na to muzyczne wydarzenie, proszę Państwa. Tak, u nas w radiu od poniedziałku będziemy to częstować.
1: Co mam napisać, żebyście mi dali?
0: Wystarczy, jak coś zaśpiewasz.
1: Potrafisz śpiewać
0: 100 lat?
1: Nie chcę się...
3: Wiktor w Radiu SK.
0: Paweł Bogaj, który dzisiaj był ze mną na wakacje, na tydzień, bardzo dobrze. Tylko na tydzień, proszę po tygodniu wrócić.
2: No dobrze, przepraszam.
0: A my w poniedziałku...
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Z Kamą i z Wiktorem. Tak,
2: nie, będziemy. Bez Kamy.
0: Tak.
2: Bez Kamy.
0: To dobrze.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Teraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
2: Jesteś super.
3: Tak super, super?
2: Najbardziej super.
3: Ale tak super jak ceny Suzuki?
2: No, aż tak to nie.
4: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
5: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Rozpal grillową biesiadę. Teraz chipsy Lay's 130 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Fanta i Sprite jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie trzech.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
10: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
9: O, a jednak?
10: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
9: No a kierunki?
10: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy salon z modą męską Villaro w Węgrowie już otwarty. Odkryj kolekcję na każdą okazję i przekonaj się, że doskonały styl może iść w parze z atrakcyjnymi cenami. Odwiedź nas. Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
15: Magda Szewczuk, od dzisiaj zamknięty jest fragment drogi powiatowej na odcinku Żeliszew podkościelny Ozorów w gminie Kotuń. Mamy objazdy. Na termometrach w Siedlcach do 26 stopni. Dzień będzie pogodny, a ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
16: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ekspresowa piątka koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Na trasie w stronę Poznania ciężarówka zderzyła się z osobówką. Ruch puszczany jest tam tylko pasem awaryjnym. Ale są też dobre informacje dla kierowców. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. Z wyliczeń wynika, że ceny spadną od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
17: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
18: Obniżki zawsze się przydadzą.
16: No, słyszymy od kierowców, a obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30. A w piłkarskiej Ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją dziś derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś wieczorem, a 2 mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płock, Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.
19: Marcin, teraz pytanie za 100 punktów. Jak przetrwać do poniedziałku, jak mam 50 km zasięgu w samochodzie na tym paliwie?
16: Przesiądź się na rower.
19: Albo samochód sąsiada, to też jest dobra opcja, albo drugiej połówki. Słuchajcie, jakoś przetrwamy ten dzień w pracy, jeśli w niej jesteście. Gramy wam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! Jeśli jesteście w pracy, to dzisiaj wiadomo, tak, obroty spowolnione o 50%, ale gramy też dla tych, którzy teraz się smażą na plaży nad Bałtykiem. W sam raz do smarowania się kremem z filtrem na przykład, albo do jedzenia gofra. Kuba i Kuba już teraz, 2 po 10.

0: Jak dobrze, jak przyjemnie usłyszeć taki numer w wakacyjny i to może jeszcze wolny piątek. To jest coś pięknego. Swedish House Mafia i Luckily gramy wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Jak słyszeliście w naszych newsach, w nocy wydarzył się tenisowy sukces. Iga Świątek wygrała w wielkim finale turnieju w Toronto z Rybakiną, a po meczu, słuchajcie, Iga dostała niespodziankę. W nagrodę mogła pogłaskać pieska, bo jak Iga świętowała zwycięstwo, to w pewnym momencie na kort wszedł taki duży, włochaty, beżowy pies, położył się na boisku do góry brzuchem i kazał się głaskać, kazał się tam miziać. Iga Świątek go tam głaskała. Nagrania z tego teraz krążą po internecie i każdy, kto ma psa w domu, ten wie, że jak po ciężkim dniu wchodzimy do domu i przychodzi do nas pies i każe się głaskać, to człowiek zapomina o całym świecie i automatycznie się rozluźnia. I widać było to szczęście wypisane na twarzy Igi Świątek chyba, ale chociaż mam wrażenie, że u niej powód mógł być troszkę inny, bo ona za ten turniej zgarnęła 4 miliony złotych. Ja mam nadzieję, że wy, jeśli mielibyście teraz ogon, to byście nim merdali, bo to jest wakacyjny piątek, a w Radiu SK gramy hity na czasie, za chwilę męskie granie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje.

0: W Media Expert, na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
2: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę, wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: Ale tu gorąco!
7: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chładniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
6: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie, bardzo wakacyjny. I takie numery mamy dla was w Radiu SK na wakacyjny piątek. Al Ailo za nami. Za 23 minuty będzie godzina 11. To jest naprawdę wakacyjny piątek. Wiele osób ma wolne. Wielka odbiórka za 15 sierpnia. SK odpoczywa razem z wami, ale SK też pracuje razem z wami. No właśnie, zastanawiam się, czy ktoś dzisiaj robi coś konkretnego, czy to jest jeden wielki chill, odpoczynek, lenistwo. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz tak bardzo, bardzo zajęci? Może jednak siedzicie w pracy jako jedna z niewielu osób, ale po cichu na służbowym komputerze przeglądacie sobie teraz ceny noclegów, żeby wyjechać gdzieś w jakieś fajne miejsce na wakacje? A może jesteście bardzo zajęci jedzeniem owsianki z borówkami, taką jaką ja sobie dzisiaj zrobiłem, i jeszcze piciem kawki do tego? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym dzisiaj jesteście bardzo zajęci? Ja jestem zajęty graniem dobrych numerów. Za chwilę szum od Kaśki Sochackiej.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Za

0: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
8: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
7: O, a jednak?
8: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
7: No a kierunki?
8: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
11: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: on bardzo fajnie mruczy w tym numerze. Można to robić razem z nim. Pamiętajcie, jak następnym razem będziemy grali ten numer. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie w długi weekend, bo niektórzy zrobili sobie wolne, więc ja was pytam, czym jesteście dzisiaj bardzo zajęci, Julia?
1: Jadę zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy. Dzisiaj o 11:40 mam. Więc trzymajcie kciuki, bo to jest drugie podejście już.
0: Julia, na luzie, będzie dobrze, pamiętaj. To jest najważniejsza rzecz. Jak wsiadasz do samochodu, to pierwszy punkt to włączyć Radio SK. To jest ważny moment przygotowania do jazdy. A tak poza tym to da spokojnie. Przypominam, że do rekordzisty jeszcze naprawdę ci dużo brakuje. Jakiś czas temu kursant z Tarnowa zdawał teorię przez 9 lat i udało mu się za 139 razem. Ty już w tym momencie jesteś od niego lepsza.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama. Kastorama!
3: Teoria i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Magda Szewczuk. Dziś na siedleckich termometrach nawet 26 stopni. Do tego dużo słońca i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. A weekend ma być upalny. Kierowcom przypominam, że na Krajowej 19 pod Sarnakami w powiecie łosickim cały czas ruch bypassem.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: SK. Summer.
9: SK daje wam znać, gdzie można znaleźć dobrą letnią imprezę. Od tego jest właśnie SK Summer City. Już w przyszłym tygodniu będzie się działo w Trójmieście. Do Gdyni zawita festiwal Erste Letnie Brzmienia. A razem z nim gwiazdy polskiej muzy. W piątek na scenie pojawi się m.in. Mrozu, Vito Bambino czy Monika Brodka, a w sobotę scenę przejmie Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk czy Ewa Farna. W tym samym czasie będzie też głośno w Warszawie. Tam zatrzyma się Męskie Granie i to będzie wielki finał tej trasy. Na scenie m.in. Igo Wiktor, Dua czy Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, czyli twórcy jednego z największych hitów w wakacji nareszcie. W tym samym czasie będzie też impreza dla fanów muzyki elektronicznej. To festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. Zagra m.in. Skytech czy autorzy słynnego Explosion, czyli Calvi i Remi. A to wszystko odbędzie się na terenie zabytkowego parku wśród wielkich drzew.
8: SK. Summer City.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, a donosi o tym niezależny rosyjski portal Meduza. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Policja odnalazła rano 31-latka i jego 4-letniego syna. Są cali i zdrowi. A Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Z wulkanu nadal wydobywa się pył, a z wyspy jest ciężko się wydostać. Sytuację z miejsca śledzi dziennikarz eski Marek Balawajder. Marku, można w ogóle z niej odlecieć?
12: Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie Sycylii. Marek Balawajder.
11: A przypomnę, że te problemy występują od poniedziałku.
9: Nie bójmy się tego powiedzieć, to jest najbardziej wakacyjny piątek tych wakacji, bo jeszcze takiego wolnego to nie mieliśmy. W piątek, wydłużony weekend, korzystajmy z tego. SK dokłada wakacyjne hity na czasie. Już teraz pewien gość wam zaśpiewa Brbang Bang. Nigdy nie wiem, co to oznacza. Sean Paul w każdym razie. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 2 po 10, 11. Haha.

0: To wiadomo, jak się Jason pojawia, to od razu się robi egzotycznie, wakacyjnie. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i właśnie przy takich letnich rytmach nasza słuchaczka Kasia jedzie się oddawać przyjemnościom.
1: No witam. Ja właśnie jadę oddawać się błogiemu lenistwu. W lutym otrzymałam voucher na dwugodzinny masaż i właśnie dzisiaj mija termin, żeby go wykorzystać. Także mój wolny dzień jest zdecydowanie dla mnie. Wszystkiego dobrego.
0: Znaczy już ci miałem proponować, że pewnie twoja druga połówka chętnie by ten masaż ci zrobiła, ale to 2 godziny mogłoby nie potrwać.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Słodka, letnia

0: Kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. Takie lato mam w głowie, takie. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Łap hity na długi weekend tylko do piątku. Uciec i poduciec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Hunters. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i monitoringu. Zapewniamy bezpieczeństwo, na które możesz liczyć 24 godziny na dobę. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie gwarantują spokój i ochronę każdego dnia. Wejdź na www.hunters.pl. Hunters. Mamy oko na wszystko.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
12: Nie widzę żadnych słabych stron.
11: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Rozpal grillową biesiadę. Teraz chipsy Lay's 130 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Fanta i Sprite jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie trzech.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. A teraz uwaga, nasz eskowy pan lektor ma wam coś do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I od razu słychać, że się zna na rzeczy, zna się na radiu, wie, że SK zawsze podrzuca najlepsze, świeże numery. I teraz Marisa do nas przychodzi, wschodząca gwiazda polskiej muzyki, która do tej pory na przykład pisała kawałki dla Dody, ale poszła na swoje i ma już jeden hicior na kosie, na koncie, Odkochaj na przykład.
2: Lecz już nigdy więcej.
0: Doskonale znacie ten numer z anteny Radia SK, a teraz Marisa ma dla nas jasny przekaz na wakacyjny weekend. Będzie pięknie.

0: hit zawsze na czasie. Lady Gaga w Radiu SK. No tak trzeba żyć, słuchajcie. Emilka dzisiaj funkcjonuje jak prawdziwa królowa. To jeden z najlepszych wakacyjnych piątków, posłuchajcie.
1: Cześć SK, a ja właśnie wstałam, zrobiłam sobie kawkę, włączyłam radio i pomału zaczynam funkcjonować.
0: Czy może być lepiej? A jak się domownicy teraz pewnie cieszą, bo Emilka ani razu pewnie jeszcze nie sprzątała o jakimkolwiek weekendowym sprzątaniu, o zakupach. Po prostu czysty spokój. A SK bardzo przyjemnie gra za chwilę. Temper City, Self-Aware między innymi.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Rozpal grillowe smaki, tylko do piątku. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 34% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Już za 6 minut 12. To jest dobry moment, żeby w końcu się obudzić, nawet jeśli mamy wolne, żeby nie tracić tego dnia. Alex Warren o tym nam prawdopodobnie mówi. To jest SK, to są wakacyjne hity na czasie, a to jest szczyt głupoty, słuchajcie. Bardzo dziwna sytuacja wydarzyła się w Okunince na Lubelszczyźnie nad Jeziorem Białym. Kompletnie pijany mężczyzna próbował przepłynąć jezioro w pław. No pewnie się Bartka Kubkowskiego naoglądał, tego naszego pływaka, który Bałtyk przepłynął. W jego pijanych oczach pewnie to tak samo wyglądało, bo Kubkowski też miał pewnie ekipę, która mu mówiła: nie no, dawaj Bartek, no ty nie przepłyniesz, dawaj płyń, dasz radę. No i popłynął, z tą różnicą, że u Kubkowskiego wszyscy byli trzeźwi.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Pyszne ciasto śmietanowiec z naszej ciastkarni Natalia i Szymon w supercenie. 26,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 32,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: Nowy salon z modą męską Villaro w Węgrowie już otwarty. Odkryj kolekcję na każdą okazję i przekonaj się, że doskonały styl może iść w parze z atrakcyjnymi cenami. Odwiedź nas. Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
6: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
8: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
7: O, a jednak?
8: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
7: No a kierunki?
8: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
15: Magda Szewczuk, jeszcze do końca miesiąca ma być zamknięte rondo na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach. Trzeba korzystać z objazdów. Dziś w Siedlcach i regionie mamy bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Do końca dnia będzie pogodnie, a na termometrach nawet 26 stopni.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
16: Już prawie 12, Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy będą zadowoleni, bo za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach i tak w poniedziałek 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. To efekt powrotu do pakietu CPN.
17: Obniżki zawsze się przydadzą.
18: Jestem bardzo zadowolony. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
16: Mówili kierowcy na Śląsku Dariuszowi Bromboszowi, a ceny będą niższe o około złotych. złotówkę na litrze. Trzeba ewakuować nawet 4000 osób, to na warszawskiej Woli. Służby będą wyciągać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki znalazł tam 4 pociski z czasów II wojny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. Z 8 na 5 awans Igi Świątek w rankingu WTA. To po tym, jak Polka zwyciężyła w turnieju w Toronto z Jeleną Rybakiną. Pierwsze miejsce zestawienia niezmiennie od blisko 2 lat należy do Białorusinki Aryny Sabalenki.
0: Chyba po raz pierwszy w te wakacje czekamy z tankowaniem na poniedziałek, bo do tej pory tankowaliśmy w weekend, żeby obniżka na stacji była z aplikacją, a teraz czekamy na złotówkę na litrze, ale będziemy szaleć. No to jedziemy razem na wakacje. Bardzo wakacyjny hicior, Daj Daj od Shakiry już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: jeden z tych numerów, którego nie da się po prostu słuchać po cichu. To jest niemożliwe. Eddie Łata w Radiu SK. Gramy wam właśnie takie hity zawsze na czasie. Najlepsze na wakacje. A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie się tak, jak to zrobił Adam, u którego dzisiaj jest bardzo zdrowy podział wakacyjnych obowiązków.
1: Cześć SK.
0: No hej.
1: Moja żona właśnie pakuje na Stadmorze, więc ja jako doświadczony mąż jadę do ojca na kawę, żeby jej w tym nie przeszkadzać.
0: Lata doświadczenia jednak procentują, tylko że żonie wtedy nie mówi się, że się jedzie do ojca na kawę, tylko że my wtedy jedziemy po prostu zrobić przegląd samochodu, tak? Sprawdzić poziom oleju, różnych płynów, żeby się upewnić, że samochód da radę dojechać na wakacje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Łapni ty na długi weekend, tylko do piątku. Uciec i poduciec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Jesteś super.
7: Tak super, super?
6: Najbardziej super.
7: Ale tak super jak ceny Suzuki?
6: No... aż tak, to nie!
8: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
9: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
14: Eska.

0: Dla wszystkich na wakacjach, lato w kolorach mango. Częstujcie się i jeszcze nie raz to mango się u nas pojawi. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. A wydajecie znać, czym jesteście dzisiaj bardzo zajęci. Daniel mówi, że on jest na urlopie.
1: Jestem bardzo zajęty nie odpoczywaniem, a robieniem od kilku dni wylewki samopoziomującej na poddaszu.
0: Nie, no tu słychać po głosie, że tu na pewno szwagier do pomocy jest potrzebny. To nie będzie gwarancja tego, że wszystko będzie idealnie w poziomie, ale przynajmniej wesoło będzie. No chyba, że jest opcja to przełożyć. Zawsze możesz żonie powiedzieć: nie, no przy takiej ładnej pogodzie to ja coś na podwórku zrobię. Takie jakieś wylewki samopoziomujące to się na jesień przełoży.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
11: Klasa, a nawet klasyka.
10: Arab?
11: Też klasa.
12: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
13: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
12: Alior Bank, pewni swego rytmu.
14: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.

0: Kosz!
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Rozpal grillową Biesiadę. Teraz chipsy Lay's 130 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Fanta i Sprite jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie trzech.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.

Ten numer na końcu brzmi tak upiornie, jak nasza druga połówka, wracająca z pracy, w złym humorze do domu. Ale dzisiaj nas to nie dotyczy. Dzisiaj mamy wolny piątek, a SK gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. To Alan Walker i Ava Max. A teraz dowód na to, słuchajcie, że bycie sprytnym nie zawsze się opłaca, bo pewna pani na lotnisku Warszawa-Modlin chciała być bardzo sprytna i przez to nie poleciała na wakacje. Chciała lecieć do Turcji, ale przed wylotem się okazało, że ma nieważny dowód. Więc co zrobiła? Wzięła jakiś długopis i próbowała sama na tym dowodzie naskrobać właściwą datę ważności. Jak się domyślacie, ktoś to zauważył, no i pani na wakacje nie poleciała i dostała jeszcze 4000 zł kary. Słuchajcie, ja myślałem, że szczytem cwaniactwa jest to, jak my przed samym wylotem zakładamy na siebie kilka warstw ubrań, żeby się zmieścić w bagażu podręcznym. Ta pani nas przebiła.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
4: Tylko do piątku. 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
3: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chłodniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Magda Szewczuk. Dzisiaj na siedleckich termometrach nawet 26 stopni. Do tego dużo słońca i bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. A w niedzielę nawet 33 kreski na termometrach. Na Krajowej 63 pod Wiśniewem cały czas utrudnienia związane z budową ścieżki rowerowej.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: Eska.
9: W Radiu SK codziennie sprawdzamy dla Was, gdzie jest dobra imprezka. Startujemy z SK Summer City. No i już wiadomo, gdzie się będzie działo w ten weekend. Już od dzisiaj wielka żeglarska impreza w Szczecinie. Przed nami Żagle 2026. W mieście będzie naprawdę dużo się działo. Przypłyną przepiękne widowiskowe statki. Do tego będą animacje dla dzieci, wesołe miasteczka. I będą też koncerty. SK zna się na tym najlepiej, bo właśnie w Szczecinie zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Oskar Zyms, zespół Ira i Dawid Kwiatkowski. Ale jutro też się będzie działo. Jutro dużo znanych raperów na scenie, m.in. Young Leosia, Kini Zimmer czy Janusz Walczuk. Wstęp na te koncerty jest oczywiście darmowy. No i w Sopocie to się będzie działo już od 24 sierpnia. Top of the Top Sopot Festival. Oskar Zyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret i wiele, wiele innych największych polskich gwiazd.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Odwołano też Radę Nadzorczą, a wcześniej stanowisko straciła wiceprezes Anna Konieczyńska. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41. Znamy już maksymalne ceny na stacjach po weekendzie, a to efekt powrotu do pakietu CPN.
12: Koszty tego pakietu to 500 000 000 zł w te dwa tygodnie.
11: Zaznacza minister energii Miłosz Motyka. Za 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,20, a za olej napędowy 7,37 za litr. Polacy ruszyli na długi weekend. Ogromne korki na trasach nad morzem. Kilkunastokilometrowe zatory macie na autostradzie A6. To w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie.
9: O, przepraszam bardzo. Chyba jakiś gości mamy. Prosimy. Spokojnie, to nie teściowie, nie, to tylko męskie granie, albo aż męskie granie. Ja też do Was pukam i mam nadzieję, że mnie wpuścicie do tego Waszego samochodu i mnie nad morze albo w góry zawieziecie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jak świeci słońce, te basy wchodzą jeszcze lepiej. To jest dobre imprezkowe granie na wakacyjny piątek. Axwell i Bone. W Radiu SK mamy najlepsze hity na czasie, na wakacje. Aż chce się od razu grilla odpalić. I będziemy mieli dla was jeszcze więcej takich dobrych numerów dzisiaj wieczorem na dobre rozpoczęcie weekendu od 20 SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów świata. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack, Alan Walker nawet się pojawia i jeszcze wielu, wielu innych. SK Live Remix możecie słuchać też teraz w eskowej apce na smartfony. No i warto być z nami na antenie od 20, chociaż wcześniej też warto słuchać, bo będzie nowe notowanie gorącej 20 Radia SK, ale to już Michu wam więcej teraz powie.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak.
4: Takie lato mam w głowie, takie.
3: To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
8: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alierban.

0: okiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę. Wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: ale ten czas pędzi. Normalnie jakby to było wczoraj, Mundial w RPA 2010 i Shakira ze swoim hymnem piłkarskim. Hit zawsze na czasie. Tak wam gra Radio SK w wakacyjny piątek. No ja dzisiaj sprawdzam, czy lenicie się, czy jednak macie coś konkretnego do zrobienia, Madzia?
1: Dzień jak dzień, czyli pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. No a jeszcze oczywiście synowie, że mówią, że pasowałoby, żeby jakiś serniczek wleciał na stół, więc dzień jak co dzień.
0: Pasowałoby. Madzia, możesz ich perfekcyjnie rozegrać w białych rękawiczkach. Możesz powiedzieć tak: dobra, spoko, zrobię sernik, ale wy mi tutaj odkurzacie cały dom, myjecie podłogę i któryś niech skoczy na zakupy. Przypominam, jutro sklepy pozamykane, bo jest święto. A jak któryś pojedzie na zakupy, to możesz przy okazji powiedzieć: i przy okazji butelki do butelkomatu oddajcie. Radio
2: SK. Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 44% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Wpływ w topazie, tu wszystko mam.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis. A Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play. To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: W Radiu SK grają najlepsze wakacyjne hity na czasie White 2115 i teraz wszyscy... Kinga Baryga tu jest, no cześć, witaj.
1: Cześć, cześć, bardzo dobry fragment, właśnie sobie śpiewałam.
0: Właśnie a propos fragmentów tego kawałka, nie wiem czy słyszałaś, tam było coś, że ona ma biały nos, chyba sobie SPF-a nie rozsmarowała dokładnie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, a słońca dużo w całej Polsce, więc przydałoby się.
0: Przydałoby się też coś dobrego zagrać, Kinga Baryga z wami zostaje. Patrzę, co ty tutaj zagrasz, no Jason Derulo będzie. No,
1: ale Sydney
0: będzie...
1: Polak i PZ, otwieram wino, pasuje idealnie do tego, no można powiedzieć długiego weekendu, jeśli ktoś ma

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Jesteś super.
9: Tak super, super?
8: Najbardziej super.
9: Ale tak super jak ceny Suzuki?
8: No, aż tak to nie.
10: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
11: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
12: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
13: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
14: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
15: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
16: O, a jednak?
15: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
16: No a kierunki?
15: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
20: Magda Szewczuk, na termometrach w Siedlcach 26 stopni, do końca dnia będzie słonecznie, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie, a weekend zapowiada się upalnie. Od dzisiaj zamknięty jest fragment drogi powiatowej Żeliszew Podkościelny Ozorów. Mamy objazdy.
19: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: SK. SK. Summer.
22: Radio SK przez całe wakacje mówi Wam, gdzie jest dobra letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie, startujemy z SK Summer City. No i trasa wystartowała i dzisiaj się kończy. Chodzi o festiwal Od Nowa. Ta impreza dzisiaj zawita do Kielc, w Amfiteatrze Kadzielnia. Już dzisiaj wieczorem naprawdę niezły skład artystów się pojawi. Zagra m.in. Ralf Kamiński, Zalia, Kasia Sienkiewicz, Cortez czy Igo. Początek tej imprezy już o godzinie 16, ale w ten weekend bardzo imprezkowo będzie też w Kraśniku. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę i niedzielę zagra między m.in. Eryk Moczko, Paktofonika czy legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. A teraz coś dla fanów klimatów lat 2000. Hitów zawsze na czasie. W Warszawie 30 sierpnia Hype Summer Festival zagra m.in. rumuński Akcent, Morandi czy Lucenzo, znany z Danza Kuduro.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na Warszawskiej Woli. W rejonie skrzyżowania Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców bloku oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
17: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
23: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
1: Na miejscu pracują saperzy. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Polsko-brytyjski youtuber Stu już w polskim areszcie trafił tu w wyniku ekstradycji. W przyszłym tygodniu ma go przesłuchać prokurator. Mężczyzna jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Lot na południe zacznie w najbliższych dniach.
24: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują.
1: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a cała trasa może wynieść nawet 10 tysięcy kilometrów.
25: Półtorej minuty po godzinie 14.
26: Luz.
27: Wrzuć na luz.
26: W Radiu SK.
25: A my wrzucamy na luz i gramy najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek, Jason Derulo. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Piszcie, co robicie i gdzie dzisiaj spędzacie ten piątek.

0: Post Malone. 17 minut po godzinie 14. Dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia, a my wrzucamy na luz. I wiem, że są tutaj tacy, którzy mają wolne, ale jak się okazuje, nie wszyscy. Viola się odezwała. Co tam u ciebie, Violo, opowiadaj?
1: Dzień prawie jak co dzień, tylko rano się więcej w sklepie, w kolejkach czekało, a po południu, no cóż, idę do pracy w handlu, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie zwariowała.
0: Trzymamy kciuki oczywiście i gramy. Najlepsze hity na czasie. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Damiano Dawid, ale także Bebereksa. Radio
2: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Nowy salon z modą męską Villaro w Węgrowie już otwarty. Odkryj kolekcję na każdą okazję i przekonaj się, że doskonały styl może iść w parze z atrakcyjnymi cenami. Odwiedź nas. Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
17: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie

0: Polska Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jangle Osia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Nelly Furtado, Timbaland. Tak wam gramy w Radio SK. Można poczuć fajny klimat. Można poczuć klimat wakacji, bo my gramy wam hity na czasie. A ja pytam was, co robicie, gdzie jesteście? No i powiem wam jedno. Zaraz się okaże, że wszyscy jednak dzisiaj pracują. Że nikt nie ma wolnego. Bo Kuba się do nas odezwał i pozdrawia. No właśnie, Kuba, kogo ty pozdrawiasz?
1: Wszystkich krowiarzy, którzy mają wakacje na Bali. I pozdrowienia na wszystkich, którzy pracują w ten piękny piąteczek.
0: No ja wiem, piękny piątek, praca, ale praca na Bali, czyli na wsi, brzmi zdecydowanie lepiej niż ta w mieście. Choć patrząc na to, że jest dzisiaj ciepło, to ta klimatyzacja jest całkiem niezła. Już za chwilę wracam do was razem ze mną. Kolejne hity na czasie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energy Landii?
14: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
4: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 15. Zbliżamy się do 15 wielkimi krokami, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze słuchaczka Martyna się odezwała, która napisała, że oni niestety stoją w korku. Mieli jechać w stronę Mazur, ale na razie stoją na A2 w stronę Warszawy z Łodzi. No to, drodzy kierowcy, życzymy sporo cierpliwości. Obiecuję, że po 15 będą takie hity na czasie, które spowodują, że nawet stanie w korku będzie delikatnie, tak troszeczkę przyjemniejsze. A ja cały czas czekam oczywiście na wasze wiadomości. Co u was, co robicie i jakie macie plany na ten zbliżający się weekend, bądź trwający, jeśli już dzisiaj macie wolne. No to co? Słyszymy się za chwilę.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Jabłka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
10: Magda Szewczuk, uważajcie, na siedleckich ulicach spory ruch. Spory ruch również w okolicach centrów handlowych i supermarketów. Wiele osób robi weekendowe zakupy. Na termometrach 26 stopni, do końca dnia będzie pogodnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia danych medycznych 19 milionom osób. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ci próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy zdobyli dane i kto za tym stoi, a sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Dwie osoby w rękach mundurowych są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. To pseudo kibice Górnika Zabrze.
12: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia.
11: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji, a straty oszacowano na 30 tysięcy złotych. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To w wyniku pożaru, który dotarł dziś do kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień nie ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma nic. Mówił nam jeden z lokalnych mieszkańców. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. W Grecji mieszkańcy i turyści uciekali z regionu Chalkidiki.
13: Wrzuć na luz!
14: W Radiu SK.
13: Minuta po godzinie 15, a my wrzucamy na luz. Dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy pracujecie, czy może odpoczywacie. A ja gram. Hity na czasie, na dobry początek. Daj, daj od Shakiry.

0: Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Alice DJ. Tak jest, bo my w Radiu SK przypominamy wam hity na czasie na lato i cofnęliśmy się w czasie do 1999 roku, ale zobaczcie, ten numer cały czas brzmi bardzo dobrze. A ja pytam się, co u was? Jak tam wam mija piątek? Czy jesteście w pracy? Czy może w domu? I Dominika się do nas odezwała. Halo Dominika, co tam u ciebie?
1: SK, w końcu 15, wychodzę. W nocy wylatuję. Spokój i serdecznie pozdrawiam moją szefową, która mnie pilnowała. Od wczoraj przy tym biurku, siedząc na krześle obok mnie, bo zostaje tutaj tydzień i będzie wszystko robić za mnie.
0: Mm-hmm. Zobaczymy, czy taki sam humor będziesz miała, jak z tego urlopu będziesz wracać.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko do piątku 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Rozpal grillową biesiadę. Teraz chipsy Lay's 130 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Fanta i Sprite jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie trzech.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
13: Hunters. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i monitoringu. Zapewniamy bezpieczeństwo, na które możesz liczyć 24 godziny na dobę. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie gwarantują spokój i ochronę każdego dnia. Wejdź na www.hunters.pl. Hunters. Mamy oko na wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: końca.
1: Oscar Sims i Bez końca to najnowszy singiel od tego artysty. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK, 37 minut po godzinie 15. Swoją drogą są tacy szczęśliwcy, którzy właśnie ten numer będą mogli usłyszeć już dzisiaj na żywo. A to wszystko w ramach SK Music Tour w Szczecinie. Dzisiaj Oscar na scenie się tam pojawi. Ale nie tylko tam, bo 24 sierpnia na Top of the Top w Sopocie też będziemy go mogli tam zobaczyć. Radio SK też tam będzie, więc obserwujcie nas uważnie, ale słuchajcie także Radia SK, bo będziemy mieć dla was wejściówki. Tak samo mamy dla was hity na czasie, które już za chwilę wracają. Będzie m.in. Rita Ora, ale także David Guetta.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz, kupuj.
6: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i weekend. Tylko do piątku. Udziec i poduciec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Rozpal grillowe smaki. Teraz idealna na grilla kiełbasa ostrołęcka, tylko złoty 99 za 100 gramów. A kiełbasa śląska z szynki, sokołów, opakowanie 500 gramów, tylko 9,99 za opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama. Uwaga!

0: W Radio SK2 to są najlepsze hity na czasie. 5 minut zostało nam do godziny 16. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie Orkiestra 2026, ale będzie też hit na czasie idealny na lato. Alvaro Soler i El Missimo Sol.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: 34% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: Dolego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Jesteś super.
5: Tak super, super?
4: Najbardziej super.
5: Ale tak super jak ceny Suzuki?
4: No, aż tak, to nie.
6: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
7: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of course.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Siedlce, nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
2: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
6: Magda Szewczuk, popołudnie w Siedlcach i regionie jest pogodne, na termometrach mamy 25 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie, weekend będzie upalny. Spory ruch pod supermarketami na terenie Siedlec, wiele osób robi weekendowe zakupy.
5: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. 95 kosztuje średnio ponad 7 zł i 30 groszy za litra, diesel i 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone dziś.
8: To by było dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także.
9: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak. A tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
7: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Maj z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. Przesłuchano 20 świadków, zebrano też ponad 20 opinii biegłych. Ci uznali, że mężczyzna w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Ci od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
10: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
11: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
10: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
7: A w sumie opuścić musiało około 4000 osób.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK.
14: 2 minuty po godzinie 16, a godzinę 16 rozpoczynamy numerem nareszcie od męskiego grania Orkiestra 2026. Nareszcie mogą powiedzieć też ci, którzy wychodzą właśnie z pracy i zaczynają wolny weekend.

0: To jest Radio SK, Kinga Baryga, witam! Dzień dobry, 18 minut po godzinie 16, a my wrzucamy na luz Dawid Podsiadło i Na Błysk. To już za nami. No, Na Błysk to musi wysprzątać w swoim domu Monika. Napisała nam, że jutro czekają pierwsza wizyta teściowej. No, słuchaj Monika, trzymamy kciuki. To co? Może to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy Monice dać jakieś złote rady? Wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czekam na wasze propozycje. Jakie złote rady dalibyście Monice, która czeka na wizytę teściowej? Mamusi oczywiście. Mamy skowe koszulki, którymi bardzo chętnie się podzielę, czekam na wasze wiadomości i gram już za chwilę kolejne hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Udziec i podudziec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
11: Ale tu gorąco.
12: To kup mieszkanie w M3.
11: I co, będzie chładniej?
12: Będzie. Klima za 0 zł.
11: Serio?
12: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
11: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
12: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
11: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.

0: Ona sprawia, że czuć wakacje w 100%. Shakira, to już za nami. Tak wam gramy 39 minut po godzinie 16. 21 minut zostało do godziny 17. No a do nas napisała Monika, że czekają wizyta teściowej. No to my staramy się znaleźć takie złote porady przed wizytą teściowej. I tak, słuchajcie, odezwał się do nas Gerard z pewną propozycją. Halo Gerardzie, co sugerujesz?
1: Najważniejsza zasada przed wizytą teściowej: nie sprzątaj całego domu. Zostaw jej coś do poprawienia, żeby czuła się potrzebna.
0: Tak, tak, a później nie posprząta się odpowiednio i będzie: co ten mój syn ma za żonę? My całe szczęście mamy hity na czasie, z którymi do was za chwilę wracam.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do piątku. 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Nowy salon z modą męską Villaro w Węgrowie już otwarty. Odkryj kolekcję na każdą okazję i przekonaj się, że doskonały styl może iść w parze z atrakcyjnymi cenami. Odwiedź nas. Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
6: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
7: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl. Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę. Wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
1: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
2: O, a jednak?
1: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
2: No a kierunki?
1: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
3: I po reklamie.

0: Alex Warren, 6 minut przed godziną 17, Passenger. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie jadą samochodem i słuchają Radia SK, bo my gramy wam hity na czasie. No ale mamy też złote porady przed wizytą teściowej i Paulina się do nas odezwała. Słuchamy twojej porady.
1: Dla mamusi to najlepiej zrobić pyszne ciasto, kawka i przytakiwać wszystko, co ona mówi, bo ona zawsze ma rację.
0: Nawet jeśli nie ma racji, no to patrzycie na punkt pierwszy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku.

0: Zbieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Rozpal grillową biesiadę. Teraz chipsy Lay's 130 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Fanta i Sprite jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie trzech.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Magda Szewczuk, jedźcie ostrożnie, na wylotówkach z Siedlec spory ruch. Wiele osób wyruszyło już w drogę na weekend. Na termometrach jeszcze 25 stopni, do końca dnia będzie pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest bardzo wysokie, a weekend ma być upalny.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK. Summer.
18: W Radiu SK codziennie mamy dla Was najlepsze propozycje na spędzanie wolnego czasu w wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już dzisiaj możemy na żywo zobaczyć jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Sanach zagra koncert w Krakowie. Artystka jest już na ostatniej prostej swojej stadionowej trasy koncertowej i dzisiaj zagra na Stadionie Miejskim w Krakowie, a 4 września wielki finał trasy stadionowej na PGE Narodowym w Warszawie. Na tej arenie już w najbliższą niedzielę wystąpi światowa legenda. Głos nie do podrobienia. W Warszawie zagra Andrea Bocelli. Ten weekend ciekawie zapowiada się też w Szczecinie. Tam już dzisiaj startuje wielka impreza Żagle 2026, a my zapewniamy najlepsze hity. SK Music Tour robi przystanek właśnie w Szczecinie. Dzisiaj na scenie Oskar Cyms i Dawid Kwiatkowski, a jutro m.in. Janusz Walczuk czy Jan Kleosia. Wstęp jest darmowy.
17: SK. SK.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
13: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową Radę Nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
20: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak.
13: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
21: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia.
13: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla Powodzian.
9: To, czym informował Błażej Stachewicz. 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omisz. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
22: Ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
9: A polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Ponad 30 jednostek i koncerty gwiazd, szczecińskie żagle rozpoczęte. Wszyscy, którzy przyjdą na miejsce, zobaczą żaglowce, ale będą też inne atrakcje.
23: Będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów.
9: Mówi Celina Wołosz, rzeczniczka żagli, a impreza potrwa do niedzieli.

Dwie minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do wspólnego wrzucania na luz. Mamy piątek, mamy co świętować, ale mamy też co grać, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie. Oskar Sims i Daj Mi Znać, to na dobry początek.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Uciec i poduciec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: 23 minuty. Tyle nas dzieli dokładnie od godziny 18, a my gramy wam dalej hity na czasie. Co jakiś czas meldujecie się, co robicie, gdzie jesteście? I na eskowym messengerze odezwała się do nas Justyna, która właśnie rozpoczęła swój urlop i jedzie nad jezioro na Kujawy. Pozdrowienia dostaliśmy też od jej słodkiej córki, która jest wielką fanką Eski. No to pozdrawiamy dziewczyny, pozdrawiamy Antosiu, pozdrawiamy Justyno. Życzymy wam udanych wakacji i gramy dalej. Hity na czasie już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną dwie bardzo fajne dziewczyny. Bledka i Sanach. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: wakacji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Fast Boy 6 minut przed godziną 18. Tak jest, o 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 18 gorąca 20 Radia SK. Zapraszam na nią. Będzie sporo nowości, ale będzie też najnowsze notowanie. To oczywiście wszystko. Poprowadzi dla Was Michu Sobkowski, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia. Miejcie cudowny weekend i zostańcie z nami, czyli z Radiem SK i hitami na czasie.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do piątku. 1,5-litrowe napoje Coca-Cola i Coca-Cola Zero. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,49.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co
4: mega
5: ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel.
15: Magda Szewczuk, w korku możecie postać na trasie Siedlce-Łuków. W okolicach Wiśniewa trwa budowa ścieżki rowerowej. Na siedleckich termometrach jeszcze 24 stopnie, do końca dnia będzie pogodnie, a w weekend nawet 33 stopnie na termometrach.
14: Sponsorem pogody jest operator telekomunikacyjny Domtel. Dostawca internetu, telewizji i telefonii. www.domtel.com.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: SK. SK.
17: W Radiu SK codziennie mówimy Wam, który kierunek wybrać, żeby znaleźć dobrą wakacyjną imprezkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Dzisiaj na pewno warto być w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Tam pojawi się niezły skład artystów, bo to jest wielki finał festiwalu od nowa. Za chwilę na scenie pojawi się Zalia, potem Kasia Sienkiewicz, Cortez czy Igo. A teraz przeskakujemy o kilkaset kilometrów, prawie nad morze. Prawie, robi wielką różnicę. Do Szczecina, tam rusza wielkie żeglarskie święto Żagle 2026. Można podziwiać przepiękne statki, są jarmarki, food trucki i gwiazdy na scenie. SK też też tam jest. I nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. O 18.50 zacznie grać Oskar Sims, o 21.35 Dawid Kwiatkowski. Jutro i w niedzielę SK Music Tour będzie też w Kraśniku. Tam zagra m.in. Eryk Moczko czy Paktofonika. Wstęp na koncerty jest darmowy.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. 4 Polaków poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji. Jedna osoba jest na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Resort dyplomacji apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. Jutro na warszawskiej Wisłostradzie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bejda.
18: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, F-50, F-16 nasze.
5: To na niebie, a na ziemi czołgi, K2, Abramsy czy Leopardy.
0: SK Sport News.
5: Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Adriana Sułek-Schubert prowadzi po 2 konkurencjach siedmioboju. Z kolei Filip Ostrowski odpadł w eliminacjach biegu na 1500 metrów. W sesji wieczornej odbędzie się 6 finałów, a w 3 wystąpią Polacy. Elżbieta Glinka wystartuje w biegu na 10 tysięcy metrów. Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż.
0: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest Gorąca 20. Radia
19: SK. Generalnie to już wszystko zostało powiedziane. No może z wyjątkiem tego, że jak coś się będzie działo w Birmingham na Mistrzostwach Europy w lekkiej, to będę wam dawał znać do godziny 20. I będę miał też dla was zaproszenia na koncert, który 21 sierpnia na Błoniach PGE Narodowego. Tam między innymi Łajcior i między innymi Bledka. Już możecie dawać znać, bo mam dla całej paczki takie właśnie zaproszenia na tego 21 sierpnia. Albo 664-402-302 SMS-owo, albo oczywiście skowy Messenger. Oczywiście oprócz tych 20 najpopularniejszych hitów mam dla was sporo premier. Jedna z nich już teraz. On tak jakoś podobno zastanawiał się, czy już wypuszczać ten numer, czy nie wypuszczać. Myślę, że to czas, żeby go wypuścić. Tak ostatecznie napisał. Something new for the summer, czyli coś nowego na lato. Trochę nie jest za późno, no ale lepiej późno niż wcale. Robin Schulz, Take It Slow Bullet już teraz premierowo. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

Gorąca 20 Radio SK, DJ Gozia i Jason Derulo, czyli Michiko z 18 na 20 kilka chwil temu, a teraz to już Whatever Turns You On, czyli świetny Axwell i Bon. Świetny, chociaż też spada tym razem z 15 na 19. No to czas na kolejną premierę. Czy wy wiecie, że od nie małżeństwa, tylko w sensie, no to się nazywa, o, od ślubu, dokładnie. Od ślubu Selena Gomez i Benego Blanco, to już zaraz minie rok? A oni się jeszcze nie rozwiedli. Szok po prostu. Nie dość, że się nie rozwiedli, to jeszcze tworzą razem. Był krążek I Said I Love You First, a teraz jest przedsiębiorstwo, które nazywa się Hermoso. To jest album już samego Benego Blanco i z niego właśnie pochodzi numer Te Olvido Lala. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G, szanowni państwo, premierowo.

Gorąca 20 radioska, miejsce 17 to H i R&B Ring My Bell w górę, a lekko w dół z 17 na 18 jest Sienna Spyro i Great Expectation. Państwo kojarzą ten numer, prawda? No i jasne, że kojarzycie, to dopiero był sztos. Zresztą nadal jest Turn the Lights Off. Gościu w gorącej 20 Radia SK bardzo długo. Ciekawe, czy będzie gościu numer What Are We Gonna Do? Jack Stell i John po raz kolejny łączą siły, biorą na tapet numer These The OJs, Nadal i Found Love, który ma ponad 50 lat. Ale ta wersja, oj, nie przypomina tego wszystkiego. What Are We Gonna Do? Jack Stell, John już teraz premierowo.

0: Niesamowita jest ta nuta. Jednocześnie energetyczna, taneczna, a tyle w niej spokoju. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że trafiła do notowania gorącej 20 Radia SK jako jedyna dzisiaj, szanowni państwo, nowość na miejscu 15. Wcześniej Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, lekko w dół, na to 16. Oni pojawią się na Top of the Top Sopot Festival już naprawdę niedługo. 4 dni w Sopocie z zaproszeniami w przyszłym tygodniu na antenie Radia SK, na któryś z tych dni na pewno będzie można się załapać. Za chwilkę David Guetta, Alok, Run Run River, Angels Above Me. A propos biletów, które już teraz do zgarnięcia, no to przypomnę, Maybelline New York Music Stories 21 sierpnia, Błonia PGE Narodowego. Poczwórne zaproszenie do całej paczki wciąż do wzięcia 664-402-302 SMS-owo albo oczywiście eskowy Messenger.
1: Gorąca 20.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: I po reklamie.
12: Skąd?

19 na 14 David Guetta i Alok i oczywiście Stick Figure, czyli Run Run River w gorącej 20 Radia SK. A teraz granie bardzo przyjemne, takie weekendowe, imprezowe. Jeśli ktoś ma ochotę, to taka fajna rozgryweczka. Oczywiście lepszą rozgrywką, jeszcze lepszą rozgrywką będzie SK Live Remix, który mamy dla was po godzinie 20 i jutro od północy. Takie właśnie bardzo przyjemne klubowe granie łącznie z Estate of Trance. Apka Radia SK też do dyspozycji ze streamem, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu gra właśnie takie klimaty. Ale wróćmy do pana, który nazywa się Silva Bampa. No, umówmy się, że on, jeśli chodzi o granie, DJ-owanie, kaszle szeroko, bo na przykład, słuchajcie, 20 sierpnia gra na Ibizie, 30 sierpnia gra w brytyjskim Leeds, tego samego dnia gra też na Creamfields. Ojejku, jaka to jest fajna impreza, byłem raz. Teraz tylko Siget i już mogę umierać festiwalowo. No nie, umierać nie chcę, ale na Siget bym się wybrał. A później jeszcze 4 września gra w Chicago na przykład. Więc umówmy się, że naprawdę jest nieźle i niezły jest ten numer, który gram teraz premierowo. Silva Bampa i Cosmo Kent, to jest Fantasy, Baby, If You Know Me.

0: Gibbs, Ego i For Money, czyli ostatni dzień lata, czyli z 8 na 13 dziś w gorącej 20 Radia SK. Asiu, dzień dobry, wszystkiego dobrego na początek, już teraz.
1: Witam serdecznie.
0: Jestem pierwszy, witam. Pierwszy składam życzenia. Jak za wcześnie. Słuchaj, nie będziemy się już być może słyszeć do 21 sierpnia, więc chcę złożyć życzenia i to podwójne, szanowni państwo, bo Asia, nie dość, że urodzinowa, to imieninowa i wcale nie musicie mi wierzyć na słowo, ponieważ ja widziałem jej dowód, w sensie niecały. Bożeś zablerowała po prostu, kobieto, naprawdę szacuneczek. Słuchajcie, ja wam opowiem wam, widzę tylko imię, drugie imię i nawet całej daty, bo postanowiła nie ujawniać, ile ma lat. Widzę płeć, widzę zablerowaną twarz. Jesteś blondynką?
1: No teraz już nie, to jest nieaktualne zdjęcie.
0: O nie, to jest nieaktualny dowód, wcale nie masz urodzin imieniem 21 sierpnia.
1: To się zgadza, wszystkie dane są prawdziwe, oprócz włosów.
0: Oprócz włosów, dobra. Okej, okay. Asia, słuchaj, dobrze, że te zaproszenia na tę imprezę są poczwórne, bo pójdziesz ty jako urodzinowa, ty jako imieninowa i jeszcze będziesz mogła zabrać dwie osoby. Dobra.
1: Okej, okay, super.
0: Możesz się wybrać na tę imprezę, która się nazywa Maybelline New York Music Stories. To rzeczywiście błonia PGE Narodowego już 21 sierpnia, czyli bardzo konkretnie w dzień twoich urodzin. Dobra, no to powiedz, kogo weźmiesz ze sobą. Już masz jakiś plan na to?
1: Tak, no planuję zabrać męża. No i myślę, że przyjaciółkę z mężem też chętnie by się wybrali.
0: Przekonamy się. Dobrej zabawy wam życzę. Będzie między nimi bletka, będzie łajcior, więc będzie na pewno bardzo, bardzo mocno i przyjemnie. Trzymaj się cieplutko. Wszystkiego dobrego.
1: Super. Bardzo dziękuję. Gorąca dwudziestka.
0: A my gramy dalej z 7 na 12. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Jakże ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy słyszeli go na żywo podczas Siget Festival. No naprawdę, naprawdę, naprawdę. Summer, my body isn't ready. Z 5 na 11, no bo wszyscy fani Sombra są na Siget. Nie, no żartuję oczywiście, wiem, że nie, ale mega zazdroszczę. A Sombrowi strasznie zazdroszczę, że woził się z Zarą Larsson podczas tego festiwalu. My body isn't ready, miejsce 11, a to oznacza, że już po krótkiej przerwie pierwsza dziesiątka, w niej między innymi Zalia, Shakira, Temper City, Dawid Podsiadło, Sana, Gipsy, Kukon. Zostańcie ze mną, Michu, zapraszam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Premier też nie zabraknie, oczywiście.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Promocja.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
11: Klasa, a nawet klasyka.
10: Arab?
11: Też klasa.
12: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
13: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
12: Alior Bank, pewni swego rytmu.
14: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
20: I po reklamie.

SK. Jedna nowość na miejscu 15 dzisiaj w gorącej 20 Radia SK, Swedish House Mafia i Lickley, czyli Happiness is so sad. To oznacza, że jeden numer wypada i jest to hit, który był z nami najdłużej, niestety, nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, poza notowaniem na ten moment, jeśli chodzi o gorącą 20 Radia SK. Na ten moment gramy pierwszą dziesiątkę. Z 12 na 10 to jest sztos tych wakacji, naprawdę. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam. Good.

To był zdecydowanie najpopularniejszy hit lipca w gorącej 20 Radia SK, tak twierdzi statystyczny Dawid. Jednocześnie najdłuższy staż na ten moment, bo po raz 10 wśród najlepszych hitów w Polsce z 3 na 9 Gips i Kukon, czyli Ty Masz. Dokładnie prawie bez dwóch dni bodajże, 2,5 roku temu, Mark Amber wydał ten numer. I on teraz wraca numerem The Proof, który premierowo gram wam w gorącej 20 Radia SK już teraz.

Pewnie zaśpiewa znów za tydzień. Ciekawe, czy będzie wyżej, czy niżej niż to siódme, które ma dzisiaj Sanach i TPTD. Na ósmym Alan Walker, Ava Max, Fates. A teraz testujemy raz jeszcze w propozycjach. Kygo, Max Magnon i Take Me Back.

Miesiąc temu o tej porze to szykowaliśmy się do oglądania pierwszego z półfinałów. Hiszpania 2-0 z Francją wygrała 14 lipca. Właśnie, słuchajcie, już prawie miesiąc minął od końca mundialu, a ten hit z nami został i ma się naprawdę całkiem nieźle. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game, z 9 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Łódź Summer Festival otwierała dużą scenę i zrobiła to znakomicie. Brzmi świetnie na żywo, naprawdę. W zeszłym tygodniu to była nowość na 16, już teraz wskakuje na 5. Zalia, tylko kochaj mnie. Gorąco.

0: Nie, to jeszcze nie jest Skylife Remix, ale niezła rozgrzeweczka, prawda? Armin van Buuren, szanowni państwo, Armin van Buuren i Sasha, czyli Everlasting, czyli propozycja do listy hitów Radia SK. Skylife Remix zaraz po godzinie 20. Najpierw 3 godzinki dobrego miksowania, a później takich naszych skowych hitów, a później właśnie między innymi Armin van Buuren i jego State of Trance. Ale nie tylko. I dziś będzie takie bardzo EDM-owe szaleństwo. I jutro w nocy z soboty na niedzielę od północy również tak wam pięknie zagramy. Z pierwszego na czwarte, dosłownie za chwilę po krótkiej przerwie, What for Gang, Maiko i Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia.
1: Gorąca dwudziestka. Radio SK. Reklama.
2: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend, tylko do piątku. Udziec i podudziec kurczaka aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
2: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
2: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: testowany raz jeszcze w propozycjach. Weekend, Meduza i Khalid. Teraz już tylko pierwsza trójka tego notowania.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie.
0: Z szóstego Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Shakira i Burna Boy dziś na trzecim. Gorąca dwudziestka.
1: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
2: Miejsce drugie.
0: Z dziesiątego. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Dawid Podsiadło na Błysk na miejscu drugim w dzisiejszej gorącej 20 Radia SK. No to co? Szczytujemy?
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.
1: Pierwsze. Miejsce pierwsze.
0: Z drugiego Temper City Self-Aware.

0: jestem pod ogromnym wrażeniem sukcesu tego numeru. Naprawdę Temper City, Self-Aware, po raz kolejny numer jeden gorącej 20 Radia SK. Na trzecim Shakira i Burna Boy, czyli Die Die z 6. Z 10 na 2 Dawid Podsiadło i Na Błyski. To są odpowiednio trzeci i drugi, albo drugi i trzeci najpopularniejszy numer w lipcu, czyli generalnie sierpień też dla nich bardzo, bardzo udany. No i na szczycie numer, który jest dla mnie zaskoczeniem. Byłem przekonany, że latem to będą rządzić jednak jakieś takie, wiecie, no, może nie, że szalalajki, ale coś takiego bardzo lekkiego. A to do lekkich numerów nie należy. Ambitne to i fajne, bardzo fajne. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że od kilku tygodni jest w czubie gorącej 20 Radia SK. Teraz po raz kolejny na miejscu pierwszym z drugiego Temper City i Self Aware. Za chwilę SK Live Remix. A my, taką mam nadzieję, słyszymy się w przyszły piątek po godzinie 18 w gorącej 20, a wcześniej w poniedziałek po 14. Okej? Okay? Michu Sapkowski. Wielkie dzięki, cześć.
1: Gorąca 20.
0: A i pamiętajcie, że jutro jest święto i sklepy takie regularne to będą pozamykane. Teraz się wszyscy rzucą!

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro. Drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: SK. SK.
15: Magda Szewczuk, w ostatni weekend wakacji warto wybrać się do Korczewa w powiecie siedleckim. Odbędzie się tam wyścig rowerowy Twarda Skóra. O szczegółach opowie Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew.
16: 214 km, 125 km, jedno miejsce, jedna meta, zapraszam do Korczewa.
17: Już 29 sierpnia zapraszam Państwa do Korczewa na piątą edycję wyścigu kolarskiego Twarda Skóra. To właśnie tutaj, przy naszym pięknym pałacu w Korczewie, zlokalizowany będzie start i meta tego wyjątkowego wydarzenia. Na zawodników czekają dwie trasy. 214 km oraz 125 km.
15: Warto dodać, że w pałacu w Korczewie będzie można obejrzeć wyjątkową wystawę zabytkowych rowerów.
14: SK. SK. SK. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: To jest SK Live Remix.

0: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na długi weekend. Teraz lody familijne Hortex 900 ml 30% taniej. Tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 16,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
0: SK.
5: SK. Summer.
6: Magda Szewczuk, już jutro fani serialu Rancho zjadą do Jeruzalachy Mińska Mazowieckiego, gdzie kręcona jest kultowa produkcja. Będzie to już piąty zlot fanów serialu, a jedną z przewidzianych atrakcji jest bieg z podławeczki oraz marsz z kijkami.
7: Drodzy Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na bieg z podławeczki śladami serialu Rancho. Bieg wystartuje w Jeruzalu o godzinie 9.15, 15 sierpnia, a minutę później będę startował marsz. Trasa naszego marszobiegu to 5,5 km. Zalecam wygodną drogę i dobry humor oczywiście. Doktor Wezuł, prywatnie Wojciech Wysocki.
6: Program zlotu znajdziecie oczywiście w naszym portalu. Odsyłam na siedlce SK.pl.
0: SK.
5: SK. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: Sen hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na długi weekend. Teraz winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Magda Szewczuk, w najbliższą niedzielę, czyli 16 sierpnia, w Pierogu w gminie Kotuń odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, czyli 11 festiwal Pieroga w Pierogu. Impreza startuje już o 15 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Pierogu. W programie regionalne przysmaki i stoiska kulinarne, konkurs na najlepsze pierogi w regionie, występy artystyczne oraz mnóstwo animacji dla dzieci. Będzie wspólna zabawa i wyjątkowa atmosfera. Warto dodać, że gwiazdą wydarzenia będzie miły pan, a także zespół Upstream. Szczegółowy program imprezy Festiwal Pieroga w Pierogu znajdziecie oczywiście w naszym portalu. Odsyłam na siedlce.sk.pl.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hit.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
2: I po reklamie.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin Van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best

0: Escala y Phoenix.
1: Grad la vas, Armin van Buuren.

episode of A State of Trance. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.

Eska. Live.